0: Tu radio słuchacze, minęła szósta.
1: Problemy z paliwem w ostatnim dniu działania pakietu CPN. Nauczycielski protest w przeddzień nowego roku szkolnego. Polskie siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mirjam Lipińska. Kierowcy wykupili całe zapasy paliwa na niektórych stacjach paliw w Zakopanem i okolicach. Z tego powodu właściciele musieli zamknąć je kilka godzin przed północą. Ale w całym kraju przed stacjami paliw ustawiały się wieczorem i w nocy długie kolejki. Kierowcy chcieli zdążyć z tankowaniem przed końcem obowiązywania pakietu CPN, czyli przed północą. A eksperci spodziewają się teraz dużych podwyżek cen benzyn i oleju napędowego w najbliższych dniach, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
2: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
1: Później dużo będzie zależeć od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rozpoczęły się obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbywają się dziś, 1 września, na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu Włódzkiem. W pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości rozpoczęły się o 4:15 rano. Ponad 3000 nauczycieli protestowało w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%.
3: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie.
1: Mówi były nauczyciel Artur Sierawski. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Teraz zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela to 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat szefa PKOL Jędrzej Kupczyński.
4: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
1: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, a Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Portugalię 3-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowały do ćwierćfinału, w którym w czwartek zmierzą się z Holandią. Ta reprezentacja wyeliminowała z kolei z turnieju Słowenię. Maja Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6-3-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Do drugiej rundy tego turnieju awansowała natomiast liderka rankingu tenisistek Karina Sabalenka. Białorusinka, która w Nowym Jorku triumfowała w dwóch poprzednich edycjach, wczoraj wygrała z Kolumbijką Kamilą Osorio. 28-latka z Mińska walczy o utrzymanie pozycji liderki rankingu, ale to nie zależy tylko od niej. Jeśli Jelena Rybakina z Kazachstanu dotrze do półfinału, to bez względu na inne wyniki, to ona będzie nowym numerem 1.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
0: Jaką aurą przywita nas 1 września w Sochacze w okolicach? No póki co. 15 stopni Celsjusza i małe zachmurzenie. Dzisiaj, słuchajcie, przewaga jednak słońca. Chociaż przelotne opady deszczu, a co za tym idzie, chmury mogą się pojawić najbardziej między 14 a 16. Wtedy popada, ale wcześniej rzeczywiście słońca więcej. No i tak średnio przez cały dzień ta temperatura, która się będzie utrzymywać, to 20-21 kresek na plusie. Ciśnienie umiarkowane 1012 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, powieje z południowego zachodu z prędkością 16 km na godzinę.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Tak, to jest ten moment. Pierwszy września. września, moi drodzy. No, skończyły się wakacje. Lato jeszcze trwa tak naprawdę. Czy w pogodzie będzie trwało? No, są takie zakusy, że jeszcze ma być całkiem słonecznie i całkiem ciepło we wrześniu. Także trzymamy mocno za to kciuki. A uczniom życzymy powodzenia, no bo to w końcu nowy rok szkolny. A jeśli chcecie zobaczyć, jak swoich uczniów i nauczycieli przywitała Sochaczewska Jedynka, no to taki właśnie napis, który wisi na ogrodzeniu, publikujemy na Facebooku Radia Sochaczew. Chodźcie i sprawdzajcie koniecznie. No to co, moi drodzy, no to rozkręcamy się tego 1 września. Rozpoczynamy nowy dzień. 6 minut po 6, a z nami Bad Boys Blue, Gimme Gimme a Lovin', za chwilę Marisa, OMD i Jonas Brothers. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

szczęście. Marisa, będzie pięknie. To będzie dobry rok. Taki napis pojawił się na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Sochaczewie. A skoro już jest taki napis, jest takie przesłanie, no to oznacza, że to będzie dobry rok. Zarówno dla rodziców, nauczycieli, jak i uczniów. Tego przynajmniej życzymy. Słuchajcie, tak jest dzisiaj 1 września. Gdyby ktoś zapomniał, to jest rozpoczęcie roku szkolnego. Ale dzisiaj także imienie obchodzi Bronisław, Idzi, Michał, Anna, Bronisława, Felix, Ruta, August, Donat, Witalis. Dzisiaj świętują to nasi solenizanci. Dzisiaj także Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. No i na pewno również o tych wydarzeniach historycznych będziemy mówić już za kilka chwil w naszym kalendarium. OMD, Pandora's Box, muzycznie już teraz, Jonas Brothers też za chwilę. A ja was proszę o to, jakie macie wspomnienia z początkami lat szkolnych. Piszcie w komentarzach na Facebooku Radio Słuchaczy. To dla tych nieco starszych, jak to wspominacie. A uczniowie, jak wy macie się przed tym nowym rokiem, dajcie znać. My wam życzymy powodzenia, dacie radę. No co macie nie dać? Facebook Radio Słuchaczy, komentarze są wasze.

0: 20 minut po 6. Tu Radio Sochaczew. Kalendarium to już teraz dla was prezentuję. Kartkę z kalendarza. 1 września. Co działo się tego dnia? No, zaczynamy od 1915 roku. Wtedy nie druga, a pierwsza wojna światowa i utworzono Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w Polsce, austro-węgierską administrację okupacyjną w Królestwie Polskim. 1934. Wtedy Michał Ofierski na szybowcu SG-21 Lwów ustanowił rekordy Polski w przewyższeniu wynoszący 2100 metrów i odległości przelotu wynoszącej 210 kilometrów. W 1939 roku wojska niemieckie i słowackie napadły o świcie bez wypowiedzenia wojny na Polskę, rozpoczynając tym samym kampanię wrześniową II wojny światowej. Prezydent Ignacy Mościcki wprowadził stan wojenny na terytorium całego kraju. No i o tym należy pamiętać, o tym jeszcze na pewno będziemy wam przypominać, a to też w związku z tymi lokalnymi obchodami. W 1979 roku, w związku również z tymi wydarzeniami historycznymi, miała miejsce premiera filmu historycznego Sekret Enigmy w reżyserii Romana Winczoka, a w 1967 roku wyszedł film wojenny Westerplatte w reżyserii Stanisława Różewicza. No to teraz mniej odległe daty. 2009 rok, wtedy Poczta Polska w wyniku komercjalizacji została przekształcona w spółkę akcyjną. Cały czas jesteśmy w 1 września. W 2013 roku powstało Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku, a w 2015 w Tarnowie padł rekord temperatury maksymalnej dla września. Wtedy wyniósł on 36,8 stopni Celsjusza, więc no, przyznacie, że był to zdecydowanie niezły wynik. Teraz takich rekordów na pewno mieć nie będziemy. Niemniej jednak to pokazuje, że już w 15 roku ten wrzesień potrafił zaskoczyć temperaturą. No ale to dopiero początek września, więc to się jeszcze wszystko może zdarzyć. Czekamy na wyższe temperatury także i w tym naszym wrześniu 2026. Za chwilę Genesis, Jesus He Loves Me, za chwilę Magda Bereda, za moment Roxette czy Trips w Radiu Sochaczew.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Magda Bereda, pierwsze skrzypce, tak jak pierwszy dzień w szkole. Tak jest, 1 września to jest ten dzień, to jest dzisiaj, to jest właśnie ten moment. Pytam was to, jak wy wspominacie właśnie swoje lata szkolne, jak pamiętacie na przykład ten moment właśnie, kiedy do szkoły się szło, czy macie jakieś wspomnienia z tego czasu? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew. A my informujemy was także o tym, co dzisiaj się wydarzy, a dzisiaj ciekawa inicjatywa, takie wspólne rozpoczęcie roku szkolnego na Placu Kościuszki.
1: W imieniu pana burmistrza miasta Sochaczew Daniela Janiaka zapraszam na powitanie roku szkolnego z miastem Sochaczew. Zapraszamy na Plac Tadeusza Kościuszki od 9 do 15 w dniu 1 września. Wstęp wolny. W programie dmuchańce, popcorn, wata cukrowa, przejazd londyńskim autobusem oraz stoiska jednostek miejskich, gry, zabawy, animacje i atrakcje dla całej rodziny.
0: Od 9 do 15, także słyszycie, jeśli będziecie już po waszych przywitaniach, po waszych rozpoczęciach roku szkolnego w szkołach, no to możecie wybrać się na Plac Kościuszki na to wspólne, miejskie rozpoczęcie nowego roku.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Kenga Dinaf, czyli Dr. Phil Good i Trips, Klar Hammerstrom w Radiu Sochacze w 20 prawie minut do 7. A tymczasem, słuchajcie, nie tylko samą szkołą żyje człowiek, bo na przykład dobre informacje, jeśli ktoś z was na przykład w nocy to śledził, Iga Świątek awansowała do drugiej rundy u US Open, czyli wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Chinką Xiu Wang 6-2 oraz 6-3. Gratulujemy tego zwycięstwa. Świątek grała zresztą z Wang trzeci raz i to trzecie zwycięstwo, więc no tutaj właściwie innego rezultatu mam wrażenie być nie mogło. Niemniej jednak o poranku także te informacje sportowe wam mówimy. A co tam u was, jak nastawienie przed tym nowym rokiem szkolnym? O to pytam przede wszystkim uczniów. Jeśli uczniowie nas słuchają, to jak to wasze nastawienie? Jak się macie przed tym nowym rokiem? Jak na niego patrzycie? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochacze.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochacze.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: Za 10 minut będzie siódma. Wtedy także najnowsze wiadomości z Sołaczowa i okolic i nie tylko. A propos tych z kraju i ze świata, które również się pojawią, no to będzie o uroczystościach w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ten temat oczywiście z nami, ale będzie także o cenach paliw, bo jak wiecie, ten pakiet CPN o północy przeszedł do historii. I o tym już za kilka chwil.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: To tak na dobre rozpoczęcie tego września. Queen, I Want to Break Free. Za chwilę Amelia Lilly i męskie granie orkiestra.

0: Dawna to wiem.
1: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry. Minęła siódma.
8: Będzie remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Teresinie. Umowa z wykonawcą podpisana. W tym serwisie o błońskich obchodach kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, a także o rodzinnym rajdzie rowerowym w gminie Brochów trwają zapisy. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. W starostwie powiatowym podpisano umowę na wykonanie remontu pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Teresinie. To inwestycja warta blisko 500 000 zł, na którą powiat pozyskał dofinansowanie w ramach programu Edukacja od spółki CPK. Starosta Jolanta Gonta podkreśla, że ta inwestycja to coś więcej niż urządzenie nowych pracowni.
9: Dajemy szansę na kształcenie kolejnych osób, które znajdą zatrudnienie nie tylko na lotnisku, nie tylko w tym bezpośrednim otoczeniu, ale spodziewamy się, zresztą tak to się dzieje, że lotnisko to jest to jądro, a wokół lotniska rozwija się cała infrastruktura, powstają nowe zakłady pracy, które też będą potrzebowały fachowców i ta właśnie szkoła, która tam jest bardzo blisko, będzie mogła bardzo szybko reagować na zmieniające się potrzeby.
8: Także dla Rafała Garpiela, pełnomocnika zarządu CPK do spraw nieruchomości i rozwoju otoczenia, kształcenie odpowiedniej kadry na miejscu w Teresinie ma kluczowe znaczenie.
10: Szkoła w Teresinie, którą wsparliśmy dofinansowaniem blisko 500 000 zł, kształci obecnie, będzie kształciła w kierunkach, które są istotne dla rozwoju infrastruktury transportowej. Mamy tutaj kierunki związane z logistyką, z transportem szynowym, mamy kierunki związane z energetyką, a tak duży kompleks inwestycji, który rozpoczynamy budować, to także inwestycje w zakresie energetyki. Więc mamy pełną synchronizację celów. Inwestujemy wspólnie w infrastrukturę szkolną, bo poprzez infrastrukturę szkolną inwestujemy w młodzież i w przyszłość gospodarczą regionu.
8: W Błoniu odbędą się obchody związane z kolejną rocznicą wybuchu II wojny światowej. Błoński ratusz jak zwykle zadba o godną oprawę. Pomogą wojskowi. O przebiegu uroczystości mówi burmistrz Zenon Reszka.
11: Rano i do południa będziemy wszędzie uroczyście w naszych szkołach otwierać rok szkolny, natomiast po południu wieczorem będziemy czcić pamięć wszystkich tych, którzy polegli, zginęli w czasie i kampanii wrześniowej, i całej II wojny światowej. Robimy to tradycyjnie z udziałem kampanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego jednostki w Kazuniu, gdzie mamy umowę partnerską, więc będziemy msza święta o godzinie 18 na cmentarzu błońskim przy kwaterze wojennej, a potem będzie druga część wojskowa z apelem pamięci, salwą honorową i także składanie kwiatów, jakieś krótkie wystąpienie.
8: Wójt gminy Brochów Piotr Szymański zaprasza mieszkańców do udziału w rodzinnym rajdzie rowerowym, który odbędzie się 12 września. Uczestnicy przejadą 25 km z Brochowa do Kromnowa przez m.in. Famułki Brochowskie, Wilcze Śladowskie i Śladów. Wydarzenie zwieńczy piknik z atrakcjami przy OSP w Kromnowie. Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie.
12: Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych o 4:45, czyli w godzinę niemieckiego ataku w 1939 roku. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do niemieckich władz o to, by w Berlinie stanął wreszcie prawdziwy pomnik polskich ofiar II wojny światowej. Wrócił też do tematu reparacji, które jego zdaniem powinny być jak najszybciej wypłacone.
13: Które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
12: Z kolei premier Donald Tusk apelował o solidarność z Ukrainą. O północy stawka VAT na paliwa wróciła do swojej normalnej 23% wysokości. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN. Wczoraj wieczorem w całej Polsce przed dystrybutorami ustawiały się kolejki chętnych do zatankowania. Na niektórych stacjach, na przykład w Zakopanem, zabrakło paliwa.
0: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
14: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy, to nie my regulujemy cenę. No odczuwamy to tak jak każdy kraj w Europie i na świecie.
15: No przy mojej systemie pracy to na pewno.
0: Pan jest taksówkarz?
15: No więc już szuknie się mój zysk.
16: No na pewno, tym bardziej, że robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
12: Z kierowcami rozmawiał Bartosz Kądziołka. Trwa podziemny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Kilkunastu górników cały czas jest pod ziemią. Pracowników nocnej zmiany, którzy wyjechali na powierzchnię, zastąpili koledzy z kolejnej zmiany. Protestujący według związkowców z sierpnia 80 sprzeciwiają się sposobowi likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG określa protest jako nielegalny.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Z dobrych wiadomości, dzisiaj przeważnie słonecznie, tak jest, słońca więcej niż chmur, niż opadów. Chociaż opady również się mogą zdarzyć, opady deszczu między 14 a 16. W tym momencie widzę takie okienko, w ramach którego ma popadać. Oprócz tego raczej właśnie więcej słońca. Aktualnie o termometrach 16 stopni, odczuwalne na poziomie 14, ale w ciągu dnia dzisiaj do 20-21 kresek na plusie. Ciśnienie do końca dnia pozostanie umiarkowane na poziomie 1013 hektopaskali. Wiatr również taki umiarkowany, ze średnią siłą 15 km na godzinę powieje.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Ach, 1 września, to jest ten moment. Uczniowie wracają do szkół, nauczyciele również, no a na ulicę Sochaczewa wracają korki. Czy tak będzie? Zobaczymy, ale będziemy to wszystko monitorować na bieżąco, sprawdzać, czy rzeczywiście utrudnienia są większe. O tym wszystkim, nie tylko o tym, w Radio Sochaczew, w programie Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, na początek 7, za chwilę Sibul i za moment sprawdzimy i zagramy nasz dzisiejszy hit dnia na 94.9 FM. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: W ramach hitu dnia przedłużamy trochę to lato, przynajmniej muzycznie. Fly Project, Toka Toka w Radiu Sochaczew.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Radio Sochaczew.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: David Flowerski, a.k.a. Kwiatkowski. Beze mnie. 21 minut po 7. Radio Sacharzew na dzień dobry. 1 września to oczywiście początek roku szkolnego. I oprócz tych w poszczególnych szkołach, to w tym roku takie wspólne spotkanie, które organizuje Sochaczewski Ratusz na Placu Kościuszki.
1: Ja kiedyś w swojej takiej karierze muzycznej nagrałem taki utwór Asy z klasy. I jak ktoś takim asiorem był, to zawsze też tęskni za swoimi kumplami, za przygodami, więc to niesłychanie ważne. Ale jak już mówimy o świecie, o 1 września, to też jako samorząd wprowadziliśmy współpracę z partnerami. Piękne wydarzenie i tutaj chciałem Państwa na nie zaprosić. Pierwszy raz, powitanie roku szkolnego z miastem Sochaczew. Od godziny 9 do godziny 15, Plac Tadeusza Kościuszki, a w programie m.in. dmuchańce, popcorn, wata cukrowa ze szkoły językowej British House, przejazdy londyńskim autobusem ze szkoły językowej Early Stage i stoiska jednostek miejskich, więc też będzie można się zaklimatyzować i po tym takim rozpoczęciu oficjalnym też odwiedzajcie Plac Kościuszki, bo tam naprawdę będzie się bardzo dużo działo w godzinach od 9 do 15.
0: Zapraszał burmistrz Daniel Janiak, o szczegółach piszemy dla Was także na tusochaczew.pl.
2: Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
6: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
10: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
9: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
10: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
9: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawrót. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
11: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

Ava Max, Radio Słuchaczew, na dzień dobry, 33 minuty po 7. Czy 1 września już oznacza, że tych utrudnień na drogach Sochaczewa i okolic i korków jest więcej? No to za kilka chwil będziemy sprawdzać. A jeśli wy jesteście aktualnie za kółkiem, widzicie gdzieś utrudnienia i chcielibyście o nich poinformować słuchaczy Radio Słuchaczew, no to dzwońcie 46 863 22 22.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to sprawdźmy, jak aktualnie wyglądają drogi Sochaczewa i okolic pod kątem ruchu. Na pewno duży ruch w tym momencie na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. Tam rzeczywiście w korku możecie trochę postać. Oprócz tego Alegia 600-lecia, tutaj na przykład okolice supermarketu czy skrzyżowania Spokoju i Polno, miejscami również na Warszawskiej, ale bez dużych przestojów w ruchu. No i w tym momencie także drobny korek także pojawia się przed rondem w Kuznocinie, ale tam też długo nie powinniście czasu spędzić. 50 w stronę Wyszogrodu bez kłopotów nią przejedziecie. 50 w stronę Żyrardowa. Tutaj też większych kłopotów aktualnie nie macie, no chyba, że na wjeździe na dwójkę w okolicach Ronda w Wiskitkach. Tam drobne, bo drobne utrudnienia się mogą pojawić. 92 w stronę Warszawy bez kłopotów większych. Przejezdna, płynnie ruch się nią odbywa. 92 w stronę Łowicza. Tym bardziej tutaj mały ruch. 705 w stronę Berchowa bez problemów. Tak naprawdę, jak już się wydostaniecie z Chodakowa, no to kłopotów większych z przejazdem nie macie. No a 705 w stronę Skierniewic. Tutaj przejazd kolejowy w Zakrzewie może spowodować, że się zatrzymacie, a później także Nowa Sucha i tamtejsze utrudnienia związane z przebudową drogi.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!

0: i już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry, lato.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

Za 9 minut będzie 8, także jeśli macie na tę godzinę do pracy, no to już zapewne jesteście w drodze. Ewa Farna do tego czasu, Ozon za chwilę, a punktualnie o 8 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic.

0: 95 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.

0: teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Spałem PS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Twaróg mielony kremowy 250 gramów, piątnica 4,99 za sztukę. Mleko łaciate 2%, 1 litr Mlekpol 3,69 za sztukę. Serek pyszny homogenizowany 140 gramów, Mlekpol 2,19 za sztukę. Galaretka owocowa 140 gramów, COT, złoto 89 za sztukę. Promocja obowiązuje do 7 września lub do wyczerpania zapasów.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry. Minęła ósma.
13: Radni gminy Sochaczew za dokonaniem zmian w planie ogólnym. Od tego zaczynamy. Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Pytamy burmistrza Daniela Janiaka, jakim był uczniem. Będzie też o nowym miejscu do spotkań i rekreacji w gminie Nowa Sucha. Postarało się o nie KGW Antonie Wianki. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Radni gminy Sochaczew za dokonaniem zmian w sporządzonym projekcie planu ogólnego. Stosowną uchwałę podjęto na sesji jednogłośnie, tym samym na razie plan ogólny w gminie nie będzie przyjęty. Konieczność wprowadzenia zmian uzasadniał przewodniczący rady Gabriel Kubiak.
14: Rada Gminy Sochaczew nie kwestionuje samego faktu sporządzenia projektu, ani nie przesądza o jego niezgodności z prawem. Rada jako organ właściwy do uchwalania planu ogólnego stwierdza natomiast konieczność zmiany przedstawionych rozwiązań w kierunku zwiększenia możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami.
13: W projekcie planu ogólnego tereny pod zabudowę mieszkaniową stanowią około 20% powierzchni gminy. Zdaniem radnych to zdecydowanie za mało. Wójt Dariusz Krupa podkreślił, że szanuje decyzję radnych.
15: Ja zawsze szanowałem zarówno to, co należy do moich obowiązków i do państwa. Państwo w dniu dzisiejszym podjęli decyzję, ażeby zostały te plany skorygowane i ja szanuję. Tak jak powiedziałem na komisji, na której się spotykaliśmy, nie zamierzam namawiać ani sprzeciwiać się przyjęciu planu. Oczywiście swoje zdanie w tej materii wyraził.
13: Zgodnie z założeniem ustawodawcy, samorządy powinny uchwalić plany ogólne do końca sierpnia. Ustawa przewiduje jednak możliwość dokonania częściowych zmian w projekcie i właśnie w trybie tego artykułu zmiany będą dokonywane w gminie Sochaczew.
11: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Reakcje bywają różne, zwłaszcza wśród dzieci. Jedne cieszą się z powrotu do przyjaciół, inne obawiają wczesnego wstawania i wielu godzin nauki. A jak to było z burmistrzem Danielem Janiakiem? O to pytał go nasz redakcyjny kolega Bartek Staniaszek.
16: Jakim uczniem był burmistrz, jeszcze wtedy nie burmistrz, Daniel Janiak? Czy był przewodniczącym klasy, czy zgłaszał się do takich aktywności, czy wręcz przeciwnie, ostatnia ławka, śmiechy, chichy, wszystkiego po trochu?
17: Wszystkiego po trochu, to trzeba było zapytać moje panie nauczycielki. Natomiast tak, zawsze gdzieś tam w samorządzie byłem, od samego początku chciałem też zmieniać, natomiast chyba takim osiorem trochę byłem też, ale to chyba jak każdy chłopak i to się chyba nie zmieniło.
13: Koło gospodyń wiejskich Antonie Wianki z gminy Nowa Sucha pod koniec czerwca zdobyło grant w wysokości 6 tysięcy złotych z programu Działaj Lokalnie. Pozyskane środki miały służyć realizacji projektu pod hasłem Aktywnie z piłką w Antoniewie, który wiązał się z budową boiska do siatkówki plażowej. Antonie Wianki dopięły swego i zapraszają na otwarcie obiektu zlokalizowanego przy tutejszej jednostce OSP, ale też na inauguracyjny turniej, który odbędzie się 5 września.
18: Jak co roku o 4:45 na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obecni na nich prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk mówili zarówno o przeszłości, jak i o bardzo współczesnych wyzwaniach.
19: Pierwszy września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim. Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
20: Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
18: Rocznicę wybuchu wojny uczczono też w Wieluniu w Łódzkiem. 87 lat temu, 1 września nad ranem, niemieckie bomby spadły tam na domy i szpital. Rusza nowy rok szkolny i nowe zasady. W planach lekcji pojawi się obowiązkowa edukacja zdrowotna. Do tego zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Zmiany będzie widać też na stołówkach i w przedszkolach. Minimum raz w tygodniu dzieci zjedzą dania z roślin strączkowych. Zupy będą na wywarach warzywnych. Ma być też mniej smażonego, więcej owoców i warzyw. Kucharki już przeszkolone.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Jak będzie wyglądał ten 1 września? Jak wygląda aktualnie pod kątem pogody? 17 stopni Celsjusza. Na termometrach odczuwalna temperatura na poziomie 15. Dużo słońca, dzisiaj przeważnie słonecznie. Trochę opadów się również pojawi, między 14 a 16 najwięcej. Ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, powieje z południowego zachodu z prędkością 20 km na godzinę.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Dzień dobry. Życzymy smacznej kawusi. Tu Radio Sochaczew właśnie na dzień dobry, 7 minut po 8. Kenny Loggins, Footloose. Tym kawałkiem rozpoczynamy godzinę 8. A ja tymczasem czekam na Wasze wspomnienia związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Jak to było u Was? Jak przed tym się czuliście? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew. A uczniom życzymy powodzenia. Dacie radę w tym nowym roku. No co macie nie dać? Oskar Tomczyk. Cześć. Dzień dobry.

miałabym powiedzieć, jak nie tobie. Zaśpiewała Abletka w Radiu Sochaczew. A wy nam mówicie, piszecie właściwie na Facebooku Radio Sochaczew o waszych wspomnieniach związanych z pierwszym dniem szkoły. Joanna pisze, że pierwszego dnia szkoły co prawda nie pamięta, ale za to 2 września, wtedy jak pisze, zgubiła się na szkolnych korytarzach, więc na dzień dobry szkoły nie lubiłam, a później było już okej. Miałam cudowną panią, która przez pierwsze lata pokazała nam ogrom wiedzy i wartości i tutaj serdecznie ją pozdrawia, więc panią Małgorzatę pozdrawiamy również i dzięki za ten komentarz, za to wspomnienie. Kolejny na przykład, Dorota pisze, że to były lata 80., więc szczerze niewiele pamięta z tego czasu, ale pamięta, że musiała być zestresowana. No, stres często towarzyszy temu pierwszemu dniu w szkole, więc jak najbardziej zrozumiałe. Ela pisze, że pamięta, że były stroje galowe, był uroczysty apel, spotkanie w swoich klasach, a resztę to już jak przez mgłę. A jakie wy macie wspomnienia z pierwszym dniem szkoły albo z kolejnymi dniami szkoły? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew. Hearts Wonderful Life już teraz na 94.9 FM. Za chwilę Olivia Adams.

0: 27 minut po 8, Radio Słuchaczew na dzień dobry. Jakimi byliście uczniami w szkole? No, z naszym radiowym mikrofonem Bartek Staniaszek wybrał się w miasto i przy okazji różnych wydarzeń pytał przedstawicieli chociażby instytucji samorządowych właśnie o to.
1: Jaką uczennicą była Renata Kubik?
2: O Jezu, ja byłam bardzo wzorowym uczniem. Ja mam nawet plakietkę, jeszcze pamiętam, były takie plakietki wzorowy uczeń. Ja byłam strasznym kujonem. Nauka przychodziła mi z łatwością, uwielbiałam czytać, naprawdę byłam fajnym uczniem, myślę, i bardzo grzecznym. Myślę, że nauczyciele mnie dobrze raczej wspominają. Powiem tak, ja jestem trochę aspołeczna, mimo wszystko, że jestem towarzyska, ale bywam aspołeczna, ale organizacji pracy nauczyła mnie tutaj praca w Namosirze i wszelkie jakieś dziwne, zaistniałe sytuacje, które trzeba było rozwiązywać, jakieś problemy. Do tej pory, 20 lat minęło, pracuję, więc mam nadzieję, że jeszcze trochę popracuję, już do tej emerytury tu zostanę. Na pewno tej organizacji takiej nauczyła mnie praca na Mosirze.
0: Na to szkolne pytanie odpowiada Renata Kubik z Mosiru, a na pewno jeszcze do tego tematu będziemy wracać, bo jeszcze wiele osób pytaliśmy o to, jakimi by byli uczniami. A jakimi byliście wy? Piszcie do nas na Facebooku Radia Sochaczew koniecznie.
3: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama.

w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na drogach Saczowa i okolic ruch jest znacznie większy. O tym już za moment, za chwilę to sprawdzimy. Jeśli wy aktualnie jesteście za kółkiem, no i widzicie utrudnienia, korki i miejsca takie newralgiczne, o których warto dać znać, no to dzwońcie, wybierajcie numer do Radia Słuchacze 46 863 22 22.

0: No to już teraz czas sprawdzić, co słychać na drogach Sochaczewa i okolic.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: No i na początek. Dzwonicie wy, informujecie o utrudnieniach w okolicach Trojanowskiej. No i utrudnieniach związanych z dojazdem do Chodakowa, czy też z Chodakowa w stronę centrum. Halo, halo.
4: Dzień dobry, słuchacze. Słuchajcie, moi drodzy. Pana Mynarska od szkoły Kopczowa w Trojanowie do torów Trojanowsku. Tysko stoi.
0: Czyli Trojanowska, tutaj utrudnienia się pojawiają. Gdzie jeszcze utrudnienia mogą być i drobne korki? No na przykład na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum, na ulicy Traugutta, w Alei 600-lecia. To też ruch umiarkowany w tych miejscach. No i wjazd do Sochaczewa od strony Żyrardowa, tutaj przed rondem. Na pewno utkniecie w lekkim korku, właściwie no nie tylko tam, ale rondo braci Garczyńskich, czyli to rondo przy Żyrardowskiej w tym momencie tam, zanim to rondo przejedziecie, to trochę czasu stracicie. Jak wygląda sytuacja związana z wylotówkami z Sochaczewa w stronę Warszawy 92? Tutaj w topołowej drobne utrudnienia, a później już jedziecie bez problemów, zatrzymacie się na dłużej dopiero w Błoniu tak naprawdę, a później w Ołtarzewie. 50, ale w stronę Wyszogrodu, tym razem tu właściwie bez większych kłopotów. 50 w stronę Żyrardowa, również nie macie problemów. 92 w stronę Łowicza, tutaj ruchu prawie nie ma. 705 w stronę Brochowa przejezdna, a 705 w stronę Skierniewic. No tu musicie jedynie poczekać trochę w Nowej Suchej, a jak Nową Suchą miniecie, to już też nic was nie powinno zatrzymać.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw w tym WOT, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
11: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Wienenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
12: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama.

Już za 10 minut będzie 9, wtedy także w Radiu Słuchacze w wiadomości z Sęczewa i okolic. Zajrzymy do Rybna, gdzie oficjalnie otwarto pierwszy gminny żłobek. O tej inwestycji będziemy mówić, a już za chwilę także o tym, co wydarzy się już dzisiaj od 9 na Placu Kościuszki, czyli o miejskich obchodach rozpoczęcia roku szkolnego. O tym już u nas za chwilę.

0: Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broch.
2: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
1: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja. Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
3: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
7: Spałem PS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Twaróg mielony kremowy 250 gramów, piątnica 4,99 za sztukę. Mleko łaciate 2%, 1 litr, Mlekpol 3,69 za sztukę. Serek pyszny homogenizowany 140 gramów, Mlekpol 2,19 za sztukę. Galaretka owocowa 140 gramów, COT, złoto 89 za sztukę. Promocja obowiązuje do 7 września lub do wyczerpania zapasów.
0: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest 9.
12: Wielki dzień dla ryb na wstęga otwarcia pierwszego żłobka w gminie Przecięta. Znamy najlepsze w piłce nożnej drużyny pożarnicze z naszego powiatu. Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Z tej okazji ratusz po raz pierwszy zaprasza uczniów na plac Kościuszki. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. To był wielki dzień dla całej rybnowskiej społeczności. Do użytku oddano pierwszy samorządowy żłobek w Rybnie. Kraina Malucha, bo tak nazywa się to miejsce, znajduje się w wydzielonych pomieszczeniach tutejszej szkoły.
13: Otwieramy dziś przestrzeń, która ma zapewnić dzieciom profesjonalną i troskliwą opiekę, a jednocześnie wspierać rodziców w godzeniu życia rodzinnego z aktywnością zawodową. Cieszymy się, że ten wyjątkowy moment możemy przeżywać wspólnie, w gronie osób, którym bliskie są sprawy naszej gminy, rodzin i przede wszystkim dzieci.
12: Mówiła dyrektor szkoły i żłobka Justyna Racka. W ramach inwestycji przeprowadzono kompleksową adaptację dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni około 200 metrów kwadratowych. W realizacji zadania pomogły środki zewnętrzne, mówi wójt Damian Jaworski.
14: Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 1 600 000 zł. Na jej realizację gmina Rybno pozyskała ponad 1 130 000 zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Pozostała kwota, czyli blisko 460 000 zł, to środki własne zabezpieczone w budżecie gminy Rybno. Pozyskaliśmy również blisko 500 000 zł z funduszy europejskich dla rozwoju społecznego.
12: Za nami 9 Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Turniej tym razem odbył się w Sochaczewie na boisku przy ulicy Warszawskiej. Organizatorami wydarzenia byli Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego i burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak.
15: Po raz 9 spotykamy się na Mistrzostwach Powiatu Sochaczewskiego Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Tym razem gramy na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Gospodarzem jest miasto Sochaczew pod honorowym patronatem burmistrza Daniela Janiaka. Cieszę się, że ta rywalizacja już na stałe wpisała się w kalendarz imprez Powiatu Sochaczewskiego. Na starcie 11 drużyn. Fajna sportowa atmosfera, nikt nie odstawia nogi. Każdy walczy o zwycięstwo, o wyjście z grupy, więc emocje są bardzo duże.
12: Mówił Michał Orliński. Najlepsza okazała się Wojskowa Straż Pożarna z Bielic. Drugie miejsce zajęła OSP gminy Rybno, a trzecie komenda w Sochaczewie.
16: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Z tej okazji Sochaczewski Ratusz po raz pierwszy zaprasza uczniów na Plac Kościuszki. Do godziny 15 będzie tu można spędzić czas szczególnie przyjemnie.
17: Programy dmuchańce, popcorn, wata cukrowa, przejazd londyńskim autobusem oraz stoiska jednostek miejskich, gry zabawy, animacje i atrakcje dla całej rodziny.
12: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
18: Rządowy pakiet CPN jest już historią. O północy wróciła 23% stawka VAT-u na paliwa. Skończyły się też ceny maksymalne określane przez ministra energii. A to oznacza, że na stacjach jest dziś drożej. Czy dużo drożej? To pytanie do Marcina Starca, który jest na stacji w Radymini koło Przemyśla.
19: Tak, i widać to przede wszystkim po ruchu, jaki panuje tu od rana, bo na stacji położonej przy drodze krajowej od rana panują pustki. I tak jeszcze o ile wczoraj do późnego wieczora niektóre stacje przeżywały oblężenie, bo część osób chciała zatankować jeszcze po niższych cenach. Tak teraz ruch spadł do zera. Patrzę jeszcze na tablicę z cenami i tu, gdzie teraz jestem, za 95 trzeba zapłacić 7,64 zł za litr, a diesel kosztuje 8,39.
18: Jeszcze wczoraj 95 mogła kosztować maksymalnie 6,64, a diesel 7,31. To jest poniżające dla wszystkich olimpijczyków, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Według informacji, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24, Polski Komitet Olimpijski w umowie sponsorskiej z Zonda Krypto miał przekazać tej firmie prawa do wizerunku polskich olimpijczyków, ich zdjęć, głosu, a nawet twarzy. Umowa obejmowała także byłych olimpijczyków, aż od igrzysk w Londynie, dodaje Korzeniowski.
20: To już nie jest nawet kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest taki hipermarket z danymi osobowymi, który uwzględnia wiele rynków.
18: Z wizerunku mogły korzystać spółki zależne od Zonda Krypto, zarejestrowane na Cyprze i w Estonii.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
23: Słoneczny dzisiaj dzień w przewadze zdecydowanie. Chociaż po 14 mogą się pojawić również opady
11: deszczu. Póki co, na termometrach w Sochaczewie okolicach 16-17 kresek na plusie. Podobna również temperatura odczuwalna, ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, to znaczy jeśli już powieje, no to z prędkością nie większą niż 21 km na godzinę.
21: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Stevie Wonder, Part-Time Lover na początek 9. No a już teraz na Placu Kościuszki rozpoczyna się miejskie rozpoczęcie roku szkolnego, także możecie się na miejsce wybrać do 15. Będziecie mogli skorzystać z atrakcji, które właśnie tam. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Radio Sochaczew, na dzień dobry.

0: już za kilka chwil przeniesiemy się do gminy Nowa Sucha i będziemy mówić o tym, co właśnie w tej gminie się dzieje. O aktualnościach porozmawiamy z wójtem. Już za moment. Zostańcie na 94 i 9 FM.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14:20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
15: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Monika. Dzień dobry.
16: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
15: Dziś pierwszy dzień szkoły. Na drogach rzeczywiście da się zauważyć zwiększony ruch, a na twarzach dzieci emocje malują się przeróżne. Natomiast szkoły pewnie zwarte i gotowe na przyjęcie dzieci.
16: Tak, oczywiście szkoły są zwarte i gotowe. Nauczyciele już pracują wcześniej, bo co najmniej tydzień wcześniej zaczęli przygotowania do tego, żeby przygotować salę, przygotować programy, plany nauczania, żeby z 1 września ruszyć z przytupem. Dyrektorzy jeszcze wcześniej zaczęli pracować. Także myślę, miałem spotkanie tydzień temu z dyrektorami. Podsumowaliśmy te wszystkie działania, które są związane z przygotowaniem do roku szkolnego. No i szkoły są przygotowane. Jeszcze jakby takim dodatkowym potwierdzeniem było to, że odbyły się egzaminy nauczyciela mianowanego. 9 nauczycieli przystąpiło do tych egzaminów i wszystkie oceny były celujące. Także muszę powiedzieć, że naprawdę, jeśli chodzi o kadrę, to jestem spokojny. Jest bardzo dobrze przygotowana.
15: To trzymamy kciuki i za kadrę, i za dzieci oczywiście, i życzymy, żeby jakoś płynnie ta społeczność szkolna weszła w ten nowy rok.
16: Tak, życzę, żeby tutaj ja mam szczególny apel do rodziców, zresztą co roku. ja tak przypominam rodzicom, przepraszam, ale nasza rola jako osób odpowiedzialnych za wychowanie dzieci nie kończy się z wysłaniem dziecka do szkoły. Wciąż trwa i jest bardzo ważna. I ja bardzo proszę, zachęcam, żeby cały czas ściśle współpracować ze szkołą w wychowaniu dzieci, żeby interesować się, żeby korzystać z wykładów, z warsztatów, które szkoła organizuje dla rodziców. Czasy zmieniają się dużo szybciej niż kiedyś i model wychowawczy też ulega zmianom, tym bardziej, że widzimy, że ten model wychowawczy wielu rodzin jest skrajnie różny. Natomiast różnego typu zagrożenia, jakie występują, jakie mogą zagrażać naszym dzieciom, są naprawdę bardzo duże, bardzo poważne i warto, żeby więcej wiedzieć, wtedy można reagować spójnie i w szkole, i w domu. Dlatego bardzo, bardzo proszę, żebyśmy ściśle współpracowali, żeby właśnie uczestniczyć we wszelkiego rodzaju spotkaniach. To jest niezwykle ważne, niezwykle ważne. Tym bardziej, że też i spore zmiany w szkołach. Chociażby wiemy, że jest już zakaz używania telefonów komórkowych w szkole, że zmiana diety, jeśli chodzi o dzieci, więc są to poważne wyzwania. Dlatego warto współpracować, żeby przejść przez te wyzwania łagodnie. Natomiast wracając do tych telefonów komórkowych, szkoła jest też takim, oprócz tego, że dzieci zdobywają wiedzę, umiejętności, to, co jedno z najważniejszych rzeczy dla człowieka, to jest umiejętność relacji z drugim człowiekiem. I też kształtujemy się przez te relacje i stąd uważam, że kiedy nie będzie właśnie tego pośrednika w postaci telefonu albo tego pożeracza tych relacji, to jest okazja, żeby te relacje były nawiązywane lepiej dla wszystkich stron z pożytkiem. Dlatego skorzystajmy z tego i myślę, że ten proces wychowawczy będzie przeprowadzony bardzo dobrze, bo całe środowisko chce, żeby było dobrze, więc warto współpracować.
15: I przechodzimy już do kolejnego tematu, czyli do problemów z wodą w gminie Nowa Sucha, jakie ostatnio wystąpiły. Już jest sytuacja opanowana, to trzeba podkreślić. Natomiast każde takie zdarzenie to też nowe wnioski.
16: Tak. Bardzo trudna sytuacja dla nas. Przypominam, że taką sytuację mamy pierwszy raz w historii naszej gminy. Jeszcze nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, że z powodu skażenia wody, żebyśmy musieli dostarczać mieszkańcom wodę, ponieważ nie mogliby korzystać z naszej wody z wodociągu. Trudna sytuacja. Przypominam, że dokładnie tydzień temu były pobierane próby na stacjach uzdatniania wody. Takie próby są pobierane regularnie. W piątek wyniki tych prób i okazało się, że jest podejrzenie, że woda w części wodociągu produkowana przez dwie stacje uzdatniania może być skażona. Ja mówię, są podejrzenia, dlatego że pewności nie ma. I po analizie całej sytuacji, już teraz na spokojnie, skłaniamy się ku temu, że woda nie była skażona, natomiast zostały skażone wtórnie próbki. Że po prostu firma akredytowana, która od kilkunastu lat pobiera u nas próby wody, tym razem pracownik się nie wykazał właściwą odpowiedzialnością i będziemy oczywiście dochodzić swoich roszczeń, jeśli chodzi o to, bo wiele na to wskazuje, że to właśnie był efekt wtórnego zakażenia próbek wody, ale cała procedura, jeśli chodzi o podejście do mieszkańców, jest taka sama i tutaj musieliśmy zadziałać naprawdę bardzo stanowczo, ponieważ wtedy nie byliśmy pewni, że taka sytuacja ma miejsce. Musieliśmy wodę sprowadzać dla części mieszkańców gminy również do mycia, nie tylko do picia. Też przepraszam, był bardzo trudny czas, bo to był weekend i wodę mogliśmy ściągnąć do picia dopiero w sobotę. Ale już od soboty regularnie woda była uzupełniana, tak żeby nikomu nie brakło. Wiadomo, trzeba było zrobić ten wysiłek i po tą wodę się udać, czy to do sołtysa, czy podjechać do punktu, który był wyznaczony do pobierania wody. No ale wszystkich, powiedzmy większości mieszkańców gminy to dotyczyło i trzeba było się do tego zastosować. Także przepraszam za wszelkie utrudnienia, natomiast całe podejście pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, Referatu Gospodarki Komunalnej, urzędu, dyrektorów szkół, druhów OZSP, sołtysów, wielu mieszkańców gminy naprawdę napawa takim optymizmem, że w trudnych sytuacjach sobie poradzimy, bo jest niesamowite wsparcie, mobilizacja, tak żeby po prostu jak najszybciej ten problem rozwiązać, jak najbardziej sobie pomóc i cieszę się, że ten sprawdzian wypadł bardzo dobrze. Natomiast oczywiście też nie wszystko jest idealnie i też proszę o wyrozumiałość. Tutaj też zastanawialiśmy się nad takimi wnioskami. Główny wniosek to właśnie to, że można liczyć na wsparcie wielu osób i instytucji. Drugi, tutaj szczególnie ważny jest system powiadamiania. Najbardziej sprawdza się system stosowany u nas od kilku lat przez powiadamianie SMS-ami. Niestety, na naszą wielokrotną prośbę nie wszyscy mieszkańcy odpowiedzieli i nie wszyscy podali swoje numery telefonów przy okazji składania wniosków do gospodarki odpadami. Myślę, że po tym zdarzeniu takich numerów nam przybędzie, dlatego że praktycznie za jednym kliknięciem posyłamy wiadomość do kilku tysięcy osób. I wiemy, że tak jak na przykład nie każdy zagląda na Facebooka, nie każdy odbiera informacje ze strony internetowej, tak SMS-a prawie wszyscy odbiorą prawie że natychmiast. I to jest bardzo skuteczne i miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie stosować, ale warto wiedzieć, że i zachęcam wszystkich do powiększania tej, żebyśmy powiększyli tą bazę. Też bardzo dziękuję Radio Sochaczew, bo poprosiliśmy o komunikaty, żeby mieć kolejne jakby, kolejną możliwość komunikowania i co godzinę takie komunikaty były podawane. Zarówno w momencie, kiedy trzeba było ostrzec, jak i odwołać zagrożenie. Także bardzo dziękuję. Też dziękuję pani dyrektor, pracownikom Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie, bo też bardzo nam pomagali, żeby ta sytuacja jak najszybciej została rozwiązana. Także jeszcze raz przepraszam. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali. Też proszę zrozumieć, że te komunikaty, które wysyłaliśmy, musiały być bardzo zwięzłe. Nie było czasu na szczegółowe tłumaczenie całej sytuacji. Trzeba było się skupić na tym, żeby do mieszkańców dotarła jak najlepsza informacja, tak żeby odpowiednio mogli zareagować.
15: I przechodzimy już do kolejnego tematu, czyli do gospodarki przestrzennej. Plan ogólny w gminie Nowa Sucha został przyjęty. Co to oznacza dla mieszkańców?
16: Tak, w gospodarce przestrzennej bardzo dużo się dzieje ostatnio. Niedawno przyjęliśmy dla części gminy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Od 3 lat pracujemy nad planem ogólnym, ponieważ 3 lata temu przez Sejm została przyjęta ustawa, która zupełnie zmienia podejście do planowania przestrzennego. Ten plan ogólny po części zastępuje poprzednie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, natomiast moc sprawczą ma większą. Tamten dokument to był takim dokumentem prognozującym zagospodarowanie przestrzenne, natomiast plan ogólny działa w ten sposób, że tak jak jest w planie ogólnym przeznaczony jakiś obszar, to wydawanie decyzji o warunkach zabudowy musi być zgodne z przeznaczeniem tego obszaru. Też ten plan ogólny ma zmobilizować samorządy do tego, żeby powstawało coraz więcej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ten plan ogólny też jest bardziej rygorystyczny. Mogliśmy mniej gruntów przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. Także tutaj pole manewru było bardzo małe, stąd też spore niezadowolenie dużej grupy mieszkańców. Staraliśmy się to skompensować w ten sposób, że zachęcaliśmy do składania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, kiedy te decyzje jeszcze nie były pod jakby reżimem planu ogólnego. Takich wniosków wpłynęło mnóstwo. Mnóstwo, powtarzam to, dlatego że jeszcze 2 lata temu wydawaliśmy je na bieżąco, czyli kto złożył, to praktycznie w ciągu miesiąca, półtora otrzymał taką decyzję. Teraz jesteśmy nimi zasypani i pewnie będziemy je wydawać przez rok, a może i 2.
15: Ale jeszcze na starych zasadach, tak?
16: Jeszcze na starych zasadach. Dlatego, że też urbanistów w Polsce jest ograniczona ilość, a te decyzje są przygotowywane przez urbanistów. Trzeba się nad każdą pochylić, dokładnie przeanalizować. Mimo zwiększenia zatrudnienia nie jesteśmy w stanie, ale na pocieszenie wiem, że wielu mieszkańcom zależy na tym, żeby były wydane jak najpóźniej. Dlatego komuś się spieszy bardzo, bo chce budować, proszę do nas się zgłosić, zasygnalizować. Natomiast w większości wiemy, że się nie spieszy, bo chcieli zarezerwować sobie grunty pod zabudowę mieszkaniową na przyszłość, więc myślę, że ten problem spokojnie się rozwiąże. Jeśli chodzi o nowe decyzje o warunkach zabudowy, bo do wczoraj przyjmowaliśmy na starych zasadach, od dzisiaj przyjmujemy na nowych zasadach, czyli decyzja może być wydana wtedy, kiedy jest zgodna z zapisem planu ogólnego. Ten plan ogólny jest udostępniony na naszej stronie, więc jeżeli ktoś chciałby jakąś decyzję wydać, może sobie zobaczyć. Oczywiście też może poinformować się w Urzędzie Gminy na ten temat.
15: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Mońka.
16: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
17: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: 104,9 FM. Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał. Festiwal Kultury Regionalnej. Przez dwa dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

No nie wiem jak wam, mi zdecydowanie wpadł w ucho ten numer Ice, Ring My Bell w Radio Sochacze w 12 minut, 11 już właściwie do 10, a punktualnie o 10 sprawdzimy nastroje uczniów przed rokiem szkolnym. Jakie to są nastroje, jak uczniowie mówią, jak postrzegają ten nowy etap w ich edukacji, o tym już za kilka chwil. Za kilka chwil także wrócimy do tematu również bardzo aktualnego, czyli cen paliw na stacjach benzynowych. Już za chwilę na ten temat więcej szczegółów.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
12: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
13: Spałem PS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Twaróg mielony kremowy 250 gramów, piątnica 4,99 za sztukę. Mleko łaciate 2%, 1 litr Mlekpol 3,69 za sztukę. Serek pyszny homogenizowany 140 gramów, Mlekpol 2,19 za sztukę. Galaretka owocowa 140 gramów, COT, złoto 89 za sztukę. Promocja obowiązuje do 7 września lub do wyczerpania zapasów.
14: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
0: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest 10.
17: Ceny paliw na stacjach w górę to efekt wygaśnięcia pakietu CPN. Część górników protestujących w Wujku rozpoczęła głodówkę. Pierwszy dzwonek w szkołach. Za chwilę sprawdzimy nastroje uczniów. Miriam Lipińska. Koniec obniżek na stacjach paliw. Program Ceny Paliw Niżej o północy przestał obowiązywać, a to oznacza powrót do wyższych stawek podatku VAT i w efekcie wyższe ceny dla kierowców. A z warszawskimi kierowcami rozmawiał reporter Szymon Kępka.
8: O ile tankujemy dzisiaj?
18: 8,39. Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe, więc troszeczkę mnie to nie boli.
8: Czyli co, nie przesiadamy się na rower?
18: Nie, zdecydowanie nie.
8: Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów patrzę.
19: A,
8: drogo chyba, co?
19: Bardzo drogo.
8: I co teraz można z tym zrobić? Można coś zrobić z tym?
19: Nie bardzo.
18: No, a co zrobić?
8: 8,60 za diesla, sporo chyba, nie?
18: Sporo, tak.
17: Benzyna i diesel mogą być dziś droższe o ponad złotówkę. Zaostrza się podziemny, rotacyjny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Jak przekazali związkowcy z sierpnia 80, trzy osoby z porannej zmiany rozpoczęły głodówkę. W sumie pod ziemią jest kilkunastu górników.
20: No, mówią, że są zdeterminowani, no, chcą rozmawiać z tym zarządem, oni nie chcą tego eskalować, ale skoro nie ma żadnego odzewu.
17: Mówi Damian Hacaś, przewodniczący sierpnia 80 w kopalni Wujek. Górnikom nie podoba się sposób, w jaki likwidowany jest zakład. Sprzeciwiają się też planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG twierdzi, że protest jest nielegalny, ale jednocześnie deklaruje, że chce porozumieć się z załogą. W szkołach w całej Polsce po raz pierwszy od 2 miesięcy słychać dziś dzwonek. Rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo zmian. Nowa podstawa programowa, nowe zdrowsze menu na stołówkach i zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach i przedszkolach. Jak nastroje?
8: W skali taki ocen od 1 do 6. To jaki nastrój?
21: 3.
8: No to nie jest tak super. Dlaczego?
21: Bo szkoła się zaczyna i lekcje i znowu wstawania o 6 rano.
22: No ja jestem bardzo podekscytowana tym nowym rokiem. Ja też idę teraz do 8 klasy, więc to już jednak jest mój ostatni rok. Jestem bardzo zadowolona.
17: Mówili uczniowie z podstawówki w Mrozach Wielkich na Mazurach. W tym roku kalendarz uczniom sprzyja. Będą mieć rekordowo dużo dni wolnych, a wakacje zaczną 25 czerwca. Część członków prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce zwołania na 8 września posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać aresztowanego Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Na 8 września, czyli przyszły wtorek, zwołano póki co spotkanie prezydium zarządu PKOL. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto i decyzją sądu trafił do aresztu. Jego kadencja jako szefa PKOL-u formalnie wygasa wiosną przyszłego roku. Uczniowie korzystający ze sztucznej inteligencji mają lepsze wyniki prac domowych, ale gorzej wypadają na egzaminach. Tak wynika z raportu, który przywołuje dziś Puls Biznesu. Naukowcy przez 30 miesięcy analizowali wyniki 26 tysięcy uczniów w Chinach, a także 1000 tureckich licealistów. Jak się okazuje, korzystający z AI mieli o 20% gorsze niż pozostali wyniki comiesięcznych sprawdzianów i o 18-24% gorsze wyniki egzaminów wstępnych.
23: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
24: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
25: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już troje naszych tenisistów w drugiej rundzie US Open. W niedzielę awans wywalczył Kamil Majszak, wczoraj wieczorem Hubert Hurkacz, a w nocy Iga Świątek. Polka rozstawona z ósemką bez problemów pokonała Chinkę Shiyu Wang do 2-3. Hurkacz w 4 setach rozprawił się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem. Nie udał się debiut na nowojorskich kortach Mai Chwalińskiej. Ona przegrała dość gładko z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Świątek w drugiej rundzie zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, Hurkacz z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Majszak z Valentinem Vacherotem z Monako. Dziś jeszcze o drugą rundę powalczą obie Magdy. French zagra z rozstawoną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowicz, a Linette z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones. Adios Argentina, mówi Lionel Messi. 39-letni napastnik pożegnał się z grą w narodowej kadrze. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych tłumaczy kibicom podjętą już wcześniej decyzję. Odchodzę z pokojem i dumą, wiedząc, że wraz z moimi kolegami z drużyny daliśmy wam chwile, o których kiedyś marzyliśmy, napisał Argentyńczyk na Instagramie. Więcej o tym opowie Błażej Kulesza.
26: Już raz Leo Messi rozstawał się z kadrą. Było to 10 lat temu. Wrócił jednak na mundial w Rosji, a 4 lata później z Albiceleste zdobył w Katarze Mistrzostwo Świata. Tym razem, jak mówi, podjął decyzję 2 dni po przegranym 0-1 finale mundialu z Hiszpanią, a strata ojca utwierdziła go w przekonaniu, że po 20 latach reprezentacyjnej kariery czas ją zakończyć. Messi w narodowych barwach rozegrał 207 spotkań, strzelił 125 goli. Teraz bramki będzie zdobywać jedynie w barwach Interu Miami, bo jego kontrakt wygasa za 2 lata.
25: Trzy pary z udziałem drużyn ekstraklasy wzbudzają największe zainteresowanie spośród 26 meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, która rozpocznie się dziś i potrwa do czwartku. Najciekawiej zapowiadają się mecze Widzewa Łódź z Koroną Kielce, Motor Lublin z Legią Warszawa i Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. I jeszcze angielska Premier League, bo na koniec okienka transferowego postanowił zaszaleć Liverpool. The Reds kupili Francuza Bradley'a Barcole z PSG za 123 miliony funtów.
23: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
24: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
16: A o ostatnich derbach powiatu sochaczewskiego, jeśli chodzi o piłkę nożną, czyli Bzura Chodaków, Piast Feliksów, przeczytacie na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Wchodźcie i sprawdzajcie, bo tam najbardziej aktualne, najbardziej świeże wiadomości z tego sportu lokalnego. Bananarama i Help na początek 10. Dzień dobry w Radiu Sochaczew. Miley Cyrus za moment, Mary Mary, Kaśka Sochacka. No, a ja będę wam między innymi mówił. Wrócimy do tematu rozpoczęcia roku szkolnego, no bo to jest temat jak najbardziej aktualny. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Show is hot out here. No.

0: Kaśka Sochacka i Szum. Mam wrażenie, że to jest numer idealny do tego czasu, w którym się obecnie znajdujemy. Taki powakacyjno wrześniowy numer, szum. 19 minut po 10, a tymczasem słuchajcie, już w niektórych szkołach po rozpoczęciu roku byliśmy w Sochaczewskiej Czwórce i tam rozmawialiśmy z uczniami, ale rozmawialiśmy także z dyrektor placówki Anną Kuliś i pytaliśmy, jakie ma życzenie dla uczniów na ten czas.
1: Życzenia na nowy rok szkolny to oczywiście wiary w siebie przede wszystkim, aby ten rok był owocny, inspirujący, no i oczywiście szczęśliwy dla wszystkich, żebyśmy mogli za 10 miesięcy znowu spotkać się i powiedzieć, to był naprawdę dobry rok. I tego wszystkim życzę.
0: Dołączamy się oczywiście do tych życzeń, ale na pewno jeszcze z uczniami Sochaczewskiej Czwórki nie tylko będziemy rozmawiać, będziemy pytać właśnie o to, jakie mają nastawienie, jakie mają wrażenia z rozpoczęcia, no i z jakimi emocjami witają ten nowy rok szkolny.
2: Autopromocja.
3: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie. Ulica Traugutta 7.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
8: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
15: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Dzień dobry, lato.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: Alan Walker w Radiu Sochaczew. Słuchajcie, rozpoczęcie roku szkolnego to już w większości szkół za nami. Na jednym z rozpocząć? No w każdym razie na jednym z tych wydarzeń był nasz reporter Kuba Skubiał, który rozmawiał tam właśnie z młodzieżą o tym, jak oni patrzą na ten nowy rok szkolny.
1: I jak emocje, jak wrażenia przed rozpoczęciem roku szkolnego?
2: Strach tutaj znowu wracać.
3: Nie chce się wakacje za szybko i tyle.
4: Niedobrze.
1: A jakieś pozytywy?
3: Nie ma.
1: A co robiliście w wakacje, że one były aż takie fajne i nie chcecie wracać do szkoły?
3: Spałem do 14, wychodziłem na miasto codziennie i jadłem maka co dwa dni.
5: Upalałem krosy, skutery i to wstawałem o 14.
0: Ach, to były wakacje, to były te dobre momenty. Także młodzież trochę pesymistycznie, jak słyszymy, patrzy, to trochę brzmi jak ja, gdy patrzę na ceny benzyny. To trochę jest właśnie ten sam styl i ten sam smutek. Monika Lepczuk już teraz w Radiu Sochaczew.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
1: Na obiad dnia poleca się Pasha Kebab, który dzisiaj, we wtorek, proponuje kebaba na grubym cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. Do tego surówka z pomidora, ogórka i cebuli. Do wyboru także sos plus napój. Taki zestaw możecie dzisiaj zamówić. Smacznego!
0: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Reklama.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Dzień dobry, lato!
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
6: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Spałem PS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Twaróg mielony kremowy 250 gramów, piątnica 4,99 za sztukę. Mleko łaciate 2%, 1 litr, Mlekpol 3,69 za sztukę. Serek pyszny homogenizowany 140 gramów, Mlekpol 2,19 za sztukę. Galaretka owocowa 140 gramów, COT, złoto 89 za sztukę. Promocja obowiązuje do 7 września lub do wyczerpania zapasów.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
13: Na zegarach jest już 11.
14: Rusza strategiczna inwestycja w Zespole Szkół w Teresinie. Od tego zaczynamy. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego zajrzeliśmy do sochaczewskiej czwórki. Placówka zadowolona z tegorocznej rekrutacji. W tym serwisie także zaproszenie na dożynki parafialne w Kurtwanowie. Monika Figut. Czas na wiadomości lokalne. Rusza remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Teresinie. To inwestycja warta blisko 500 000 zł, na którą powiat pozyskał dofinansowanie w ramach programu Edukacja od spółki CPK. Dla szkoły to zadanie ma znaczenie strategiczne.
15: Dzisiejsza inwestycja, którą za chwileczkę podpiszemy, to jest krok milowy do wielkiego rozwoju naszej placówki. W ramach tej inwestycji powstanie nowoczesna pracownia z możliwością przydzielenia jej na dwie oddzielne pracownie, co w przyszłości da podstawy do tego, żeby między innymi stworzyć środki egzaminacyjne dla moich uczniów. Szkoła się rozrasta. Przez ostatnie 5 lat zwiększyliśmy nabór. Liczba oddziałów z 10 wzrosła do 15. Dzisiaj w szkole kształci się już ponad 400 uczniów. Tak naprawdę ten dynamiczny rozwój jest dzięki wspaniałej współpracy ze starostwem powiatowym. Port Polska daje możliwości, na które szkoła czeka.
14: mówił dyrektor placówki Krzysztof Paradowski. W uroczystym podpisaniu umowy z wykonawcą wziął udział także Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu CPK do spraw nieruchomości i rozwoju otoczenia.
0: My mamy ten zaszczyt i możliwość wspierania finansowego takich celów rozwoju edukacji w powiecie, które wprost przekładają się na przyszłe zagospodarowanie i przyszły rozwój całego regionu Mazowsza Zachodniego.
14: Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego zajrzeliśmy do Sochaczewskiej Czwórki. Jak powiedziała nam dyrektor Anna Kulisz, szkoła jest zadowolona z rekrutacji nowych uczniów.
4: Planowaliśmy i tak udało nam się utworzyć 3 klasy pierwsze i 2 oddziały przedszkolne. Więc mamy sporą gromadkę dzieciaczków w klasach pierwszych i oddziałach przedszkolnych, a w całej szkole będzie uczyło się 514 uczniów i jeszcze 40 dzieciaków w oddziałach przedszkolnych.
14: Nasz reporter Kuba Skumiał rozmawiał też z uczniami, między innymi z Wojtkiem z klasy trzeciej.
16: Co robiłeś w wakacje i dlaczego było aż tak fajnie?
17: Na wakacjach byłem w Krecie i było dobrze.
16: Jaki masz humor dzisiaj?
17: No dobry taki.
16: Wcześniej mówiłeś, że masz apel do pana Daniela Janiaka. Co to jest dokładnie?
17: Chciałbym się z nim przywitać i pogadać z nim tak.
16: Chciałbyś po prostu jak kolega z kolegą?
17: Jak kolega z kolegą.
16: To jeszcze bym poprosił od ciebie kilka ciepłych słów dla uczniów, którzy idą do szkoły dzisiaj akurat pierwszy raz.
17: To życzę im miłego dnia w nowej szkole i życzę im miłych 10 miesięcy, miłych dni.
14: Oczywiście dołączamy się do tych życzeń. I jeszcze zaproszenie. 6 września odbędą się dożynki parafialne w Kurdwanowie w gminie Nowa Sucha. Po uroczystej mszy świętej o godzinie 12 przyjdzie czas na wspólną zabawę. Na placu przy kościele odbędzie się zabawa taneczna. Będzie też grupa rekonstrukcyjna z Bolimowa, pieczony dzik i dania regionalne serwowane przez lokalne koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie dmuchańców, loterii fantowej i innych atrakcji.
18: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku w rejonie Częstochowy przed zjazdem na Mykanów w kierunku Katowic. Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w ekipę remontową, mówi młodszy brygadier Paweł Liszaj z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
19: W wyniku zdarzenia drogowego są 4 ofiary śmiertelne i 5 osób poszkodowanych. Zdarzenie bardzo rozległe, w którym brało udział kilka samochodów dostawczych, samochód ciężarowy z naczepą, przyczepka ze smołą oraz samochód autolawiowy.
18: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga jest zablokowana. Policja podsumowała tegoroczne wakacje na drogach. W tym czasie doszło do 293 śmiertelnych wypadków. Zginęło w nich 312 osób. Oznacza to, że choć samych śmiertelnych wypadków było mniej niż w ubiegłym roku, ofiar śmiertelnych było więcej. W sumie w te wakacje było blisko 4700 wypadków i ponad 5500 rannych. To mniej niż w zeszłe wakacje. Uczniowie wracają do szkoły, ale wielu z nich już czeka na pierwsze przerwy w nauce. W tym roku kalendarz wyjątkowo temu sprzyja. Będzie rekordowo dużo dni wolnych. Na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do Święta Trzech Króli. Będą małe wakacje, prawie 3 tygodnie wolnego. Do tego dochodzą dni dyrektorskie. Na przykład w szkole podstawowej w Mrozach Wielkich na Mazurach pierwsze zaplanowano już w listopadzie.
20: Zaplanowaliśmy 12-13 listopada, czyli po 11 listopada. Łącznie wyjdzie wtedy w listopadowym weekendzie 5 dni.
18: Mówi dyrektor podstawówki Małgorzata Wakuła. Pieczyńska.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: A i ci nasi serwisanci. Jeszcze rok szkolny się nie zaczął, a tu proszę bardzo już o tym wolnym, kiedy się można go spodziewać, no ale proszę. I humor poprawiony uczniom zdecydowanie w ten pierwszy dzień roku szkolnego. Jak z pogodą? Czy ta jeszcze taka bardziej właśnie wakacyjna, czy już niekoniecznie? No to zdaniem synoptyków może dziś popadać się popołudniową porą. Niewykluczone, że ten przelotny deszcz się pojawi i parasole się przydadzą. Co do temperatury, no to maks to 21 stopni.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 7 minut dokładnie po godzinie 11. To nasze wspólne spotkanie na 94,9. Jeszcze więcej muzyki pogramy wam w Radiu Sochaczew. To na pewno, no to proszę bardzo, Wanda i Banda już teraz. Łukasz Matusiak, cześć, cześć, witam i zapraszam.

0: że w naszych tych wakacyjnych wspomnieniach ten numer zdecydowanie się zapisze. Sylwia Grzeszczak i jej nowość, czyli Mango. Tu możemy przyczepić etykietkę lata 2026. Zdecydowanie. 18 minut po godzinie 11, to za chwilę w Radiu Sochaczew audycja Pulsy Miasta, której to gościem będzie zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz, a w rozmowie między innymi temat sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Także bądźcie blisko.
1: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał Festiwal Kultury Regionalnej. Przez dwa dni park przy Domu Urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności! Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar. 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
6: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
7: A w naszym studiu zastępca burmistrza miasta Sochaczew, Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: 1 września to dla uczniów zazwyczaj, tak jest w tym roku, początek nowego roku szkolnego. Pani podlega w naszym ratuszu cała miejska oświata i wiem, że ma pani specjalne życzenia dla uczniów.
8: Oczywiście. Drodzy uczniowie i nauczyciele, w imieniu burmistrza miasta, pana Daniela Janiaka, swoim oraz wszystkich pracowników oświaty, życzę wam udanego, pełnego sukcesów i radości nowego roku szkolnego. Niech będzie to czas rozwoju, przyjaźni i pięknych wspomnień. No i nauki oczywiście. Powodzenia.
7: Warto tutaj podkreślić, że jeżeli chodzi o opiekę nad najmłodszymi w naszym mieście, to są jeszcze pojedyncze, ale są wolne miejsca w miejskich przedszkolach.
8: Dokładnie tak. W miejskim przedszkolu numer 7 są jeszcze wolne miejsca w grupie 3-latków, 4-latków, 5-latków i 6-latków. Przedszkole poszukuje też nauczyciela do prowadzenia rytmiki. W miejskim przedszkolu numer 3 są wolne miejsca w 3-latkach, 4-latkach i 5-latkach. W miejskim przedszkolu numer 1 są 3 wolne miejsca w oddziale 4 i 5-latków. Miejskie przedszkole numer 1 poszukuje nauczyciela rytmiki oraz języka angielskiego. Dodatkowo szkoła podstawowa numer 2 ogłasza wolny wakat na stanowisko pedagoga specjalnego, więc zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania się. Jeśli ktoś jeszcze nie znalazł miejsca dla swoich pociech, to też zachęcamy.
7: I zmieniamy temat. Przechodzimy do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. 15 września rusza głosowanie zgłoszonych, zakwalifikowanych projektów.
8: Dokładnie tak. Od 15 do 30 września potrwa głosowanie w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. To właśnie mieszkańcy zdecydują, które inwestycje i inicjatywy zostaną zrealizowane w przyszłym roku. W wakacje mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje. 13 z nich przeszło pomyślną weryfikację. Każdy mieszkaniec Sochaczewa bez względu na wiek będzie mógł wskazać maksymalnie 3 projekty i to bez względu na okręg, w którym mieszka. Głos można będzie oddać zarówno na karcie papierowej. Karty do głosowania będą w naszych jednostkach, czyli i w szkołach, i w przedszkolach, i w bibliotece, i w SCK-u. Można oczywiście to sprawdzić też na stronie, gdzie dokładnie. Natomiast można też głosować na stronie konsultacje.sochaczew.pl. Ważne, by karta była poprawnie wypełniona. Nie trzeba jej podpisywać, nie ma żadnego numeru PESEL, więc tutaj zapraszamy do głosowania. Natomiast lista projektów dopuszczonych do głosowania to okręg numer 1, czyli to jest Boryszew-Malesin, projekt numer 1, siłownia zewnętrzna, przedszkole podstawowej numer 2, akcja kastracja, Sochaczew dla zwierząt, zielona pergola na Malesinie, cień i odpoczynek na placu zabaw. Teren rekreacyjny przy szkole podstawowej numer 2. Kolejny projekt to aktywny Sochaczew, bezpłatne zajęcia cardio. Okręg numer 2 to osiedle nad Bzurą i część centrum. To jest ten okręg. Tam są projekty poddane do głosowania. Spotkajmy się na zajęciach dla rodziców. Akcja kastracja Sochaczew dla zwierząt. Ogólnodostępny stół do tenisa stołowego. Aktywna rekreacja dla mieszkańców. Oraz kolejny projekt to radość, ruch i zabawa. Plac zabaw szkoły podstawowej numer 3. Okręg numer 3, czyli ścisłe centrum naszego miasta i tutaj jest projekt Aquaerobik, zdrowi i aktywni mieszkańcy Sochaczewa. Kolejny projekt to Złap oddech, szkoła bez napięcia, akcja kastracja Sochaczew dla zwierząt i okręg numer 4 to jest Chodaków Trojanów, także akcja kastracja Sochaczew dla zwierząt. Zapraszamy bardzo do głosowania i wzięcia udziału w tym budżecie obywatelskim.
7: Do 30 września będzie dokładnie to można zrobić, od 15, ale zapraszacie nie tylko do głosowania projektów zakwalifikowanych do SBO, ale także burmistrz zaprasza na mecz charytatywny.
8: Tak, znaczy na mecz charytatywny będziemy jeszcze zapraszać, natomiast już teraz chcielibyśmy zaprosić do przenoszenia gadżetów sportowych, nowych lub w idealnym stanie, żeby wesprzeć po prostu zbiórkę dla rodzeństwa, dla którego będzie prowadzony ten mecz. Mecz odbędzie się 19 września i to na razie wszystko, co mogę powiedzieć. Natomiast zapraszamy, żeby do 11 września przynosić, jeśli ktoś jest w posiadaniu jakiejś właśnie, nie wiem, jakiejś piłki z autografem czy koszulki i chciałby wesprzeć chore rodzeństwo, to bardzo zapraszamy. Gadżety można przynosić, tak jak powiedziałam, do 11 września do Starostwa Powiatowego Biuro Podawcze Parter Budynku lub do Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych, trzecie piętro, pokój 429.
7: To chore rodzeństwo to nasi mieszkańcy, rodzeństwo Tarasów.
8: Rodzeństwo Tarasów, tak.
7: Tak. Dobrze, to jeszcze zachęcałyśmy do głosowania na projekty SBO, ale też zachęcamy do głosowania projektów sochaczewskich, projektów w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Dokładnie tak, zachęcam do głosowania na projekt Smart Sochaczew, bezpieczne przejścia dla pieszych. Tutaj jakby głosowanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Chodzi o przejścia dla pieszych przy ulicy Wyszogrodzkiej, to jest w obrębie skrzyżowania z ulicą Wodociągową, przejście przy Alei 600-lecia oraz przejście przy ulicy Piłsudskiego. Głos można oddać na stronie bom.mazowia.pl. Jest to projekt numer 278 i tu tylko do 7 września można oddać, natomiast ja zachęcam w ogóle do wzięcia udziału w tym głosowaniu. Jeśli komuś nie podoba się ten projekt, to mamy też w Sochaczewie inne zgłoszone, więc zagłosujcie proszę. Tu też nie trzeba żadnego PESEL-u, bo tego mieszkańcy się boją, więc absolutnie nie.
7: Dobrze, to dziękuję pięknie za tę rozmowę, bo to już wszystkie wątki, jakie chciałyśmy poruszyć. Naszym gościem była zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
8: Dziękuję bardzo.
0: Puls miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: przebojów Feels Like Heaven. To już za nami 20 minut i będzie godzina 12. Co jeszcze przed południem? Na pewno jeszcze więcej muzyki, to możemy wam obiecać w Radiu Sochaczew, ale też pojawią się nasze obiadowe polecajki w ramach audycji Wrzuć na Ruszt. Także bądźcie na 94,9.
1: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
8: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
7: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
8: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
7: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
8: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: I to jest właśnie ten moment, kiedy to 10 minut przed 12 zaglądamy sobie do Baru Grzegory. Taka pora, że o obiedzie można myśleć poważnie. No to właśnie, jaki ten zestaw znajdziemy na dziś? To jest to zupa pieczarkowa, jeżeli chodzi o danie pierwsze. Na drugie to macie fileta z kurczaka z ziemniakami, także z surówką z marchewki, jabłka oraz pora. Ale gdybyście chcieli zjeść coś innego, na przykład ryba smażona za wami chodzi, to dziś poleca się morszczuk. Są także pierogi dostępne, te ręcznie robione, domowe. I tu do wyboru macie pielmieni z mięsem, a także ukraińskie. A przypominając o daniu dnia w Barze Grzegory, to zupa pieczarkowa, także filet z kurczaka z ziemniakami oraz surówką z marchewki, jabłka i pora. Bar jest dziś czynny do 19, a lokalizacja to Kuznocin 112B. Smacznego!
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje, że woda dostarczana miejską siecią wodociągową jest w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta, bez konieczności jej przegotowania. Spółka nie odnotowała żadnych nieprawidłowości ani nie wydała komunikatów o skażeniu wody. Jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratorium. ZWIK Sochaczew zapewnia, woda w miejskiej sieci jest bezpieczna.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg mielony kremowy 250 gramów, piątnica 4,99 za sztukę. Mleko łaciate 2%, 1 litr, Mlekpol 3,69 za sztukę. Serek pyszny homogenizowany 140 gramów, Mlekpol 2,19 za sztukę. Galaretka owocowa 140 gramów, COT, złoto 89 za sztukę. Promocja obowiązuje do 7 września lub do wyczerpania zapasów.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Jest już 12, to i też są wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Pierwszy żłobek publiczny w gminie Rybno oddany do użytku. Pomogły środki z KPO. Są jeszcze wolne miejsca w miejskich przedszkolach w Sochaczewie. W tym serwisie będzie także o Borówkach. Ich zbiory dobiegają końca. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Nowoczesny i funkcjonalny, taki jest pierwszy samorządowy żłobek gminy Rybno. Obiekt mieści się w specjalnie przearanżowanych pomieszczeniach tutejszej szkoły. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych, z czego ponad milion to dofinansowanie z KPO. Za nami oficjalne oddanie żłobka do użytku. W uroczystości wziął udział poseł Adam Orliński, którego wystąpienie miało osobisty charakter.
11: Z własnego doświadczenia wiem, że kiedy oddawałem moją Zosię do żłobka, to jeszcze to pokolenie, jak moich rodziców, podchodziło do tego z takim zastanowieniem, jak w tym żłobku to wszystko będzie, bo przecież wiemy doskonale, że kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Te rodziny były wielopokoleniowe i wszyscy wychowywali się bez takiego myślenia o żłobku. No dzisiaj wiemy, że ten żłobek jest miejscem, gdzie rodzice spokojnie mogą oddać swoje pociechy i to jest dla tych rodziców zawsze taki pewien dylemat i pewna niepewność w głowie. To, co jest cudowne, że po tygodniu czy po dwóch nabierają właśnie do Państwa, do całej obsługi, całego tego zespołu właśnie żłobkowego zaufania i to miejsce staje się dla nich naprawdę drugim domem.
10: Pojedyncze, ale wciąż jeszcze są wolne miejsca w sochaczewskich przedszkolach publicznych. Placówki poszukują także nauczycieli. Do skorzystania z oferty zachęca zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
12: W miejskim przedszkolu numer 7 są jeszcze wolne miejsca w grupie 3-latków, 4-latków, 5-latków i 6-latków. W przedszkole poszukuje też nauczyciela do prowadzenia rytmiki. W miejskim przedszkolu przedszkolu numer 3 są wolne miejsca w 3-latkach, 4-latkach i 5-latkach. W miejskim przedszkolu numer 1 są 3 wolne miejsca w oddziale 4 i 5-latków. Miejskie przedszkole numer 1 poszukuje nauczyciela rytmiki oraz języka angielskiego. Dodatkowo szkoła podstawowa numer 2 ogłasza wolny wakat na stanowisko pedagoga specjalnego, więc zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania się. Jeśli ktoś jeszcze nie znalazł miejsca dla swoich pociech, to też zachęcamy.
10: Sezon rolniczy dobiega końca. Większość żniw za nami, choć na przykład sadownicy czekają na plony jesienią. Taka sytuacja jest także w gospodarstwie Przemysława Wasilewskiego z gminy Iłów, gdzie na jabłka trzeba jeszcze poczekać, ale zbiór borówek dobiega końca.
0: Sezon borówkowy mogę ja w swoim gospodarstwie uznać za dobry. Może nie jakiś bardzo wyjątkowo wysoki czy niski, po prostu dobry. Tak jak na ten klimat, na te warunki, na pogodę, to był dobry. Nie wiemy, co będzie tak naprawdę do końca z jabłkami, bo te mrozy jednak kilkudniowe dały odczuć owocom. Przyjdzie zbiór, zobaczymy, jak one będą wyglądały, jak będą po badaniach, jak się zachowywały, czy nadadzą się do dłuższego przechowywania, czy po prostu będziemy musieli je sprzedawać prosto z drzewa. Jest ich stosunkowo mniej niż w roku ubiegłym, w którym także była klęska. To jest któryś rok pod rząd, gdzie sadownicy, rolnicy odczuwają jednak tę zmianę klimatu i plony na pewno będą mniejsze.
10: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
13: Cztery osoby zginęły, cztery w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcem do szpitali. To aktualny bilans tragicznego wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa pod Częstochową. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w pojazd obsługi autostrady. Policja informuje, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Celowe podpalenie, straty na co najmniej 15 milionów złotych i czyn o charakterze terrorystycznym. To najnowsze ustalenia prokuratury krajowej w sprawie pożaru zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szczegóły zna Szymon Kępka.
14: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a po tym, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
15: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
14: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
15: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
14: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: No, synoptycy tym razem się nie mylili. Mówili, że po południu będzie padać 6 minut po 12. No i proszę. I deszcz, który się pojawił w tej drugiej części dnia, będzie nam towarzyszył, także parasole no, mogą się dziś przydać. 21 stopni to jest maks. Deszcz przy piątku i sobocie także jeszcze może tu w Sochaczewie nam popadać i najbliższej okolicy, ale na przykład środa i czwartek tu wyjrzy słońce, czy też w niedzielę spodziewajmy się, że także będzie ono nam towarzyszyło, a temperatura na ten tydzień to maks 22-23 stopnie.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Komu dziś składamy życzenia? Bronisław i Idzi właśnie we wtorek 1 września obchodzą swoje imieniny. No to najlepszości dla Was. Ma nam już teraz boskie błonos na start tej godziny. Dajcie głośniej.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Margaret w Radiu Sochaczew. 20 minut po godzinie 12. No i trochę nam pokropiło, ale na szczęście tego deszczu zbyt dużo nie ma, bo jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, to właśnie on nie pokrzyżował tego, co na placu Kościuszki. Tam trwa zupełna nowość organizowana przez Sochaczewski Ratusz. To z okazji 1 września, no bo do godziny 15 możecie wybrać się, drodzy uczniowie, na powitanie roku szkolnego właśnie z miastem. I co wśród atrakcji?
1: W programie dmuchańce, popcorn, wata cukrowa, przejazd londyńskim autobusem oraz stoiska jednostek miejskich, gry zabawy, animacje i atrakcje dla całej rodziny.
0: No to trochę się dzieje, o czym mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Wstęp jest wolny, także gorąco Was zapraszamy. Niech to będzie właśnie takie łagodne wejście w ten nowy rok szkolny przed tym, jak już tak na poważnie wrócicie do tych szkolnych ławek.
2: Autopromocja.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Lask, Paprotnia, Kampinoska 23.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
12: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.

0: jest idealnym przykładem tego, że siła tkwi w social mediach, no bo najpierw stał się globalnym hitem właśnie na TikToku, a później trafił na playlisty radiowe. I to jest właśnie jedna z tych nowości, którą gramy dla Was na 94,9. Self-Aware już za nami. 22 minuty i będzie 13, co przed pełną. No to coś, co może Was zainteresować w kontekście tych wydarzeń, które to w okolicy, bo najbliższy weekend, 5 i 6 września, to właśnie wtedy warto wybrać się do domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, bo tam odbędzie się dwudniowy festiwal kultury regionalnej. No i jest to wydarzenie, które daje możliwość odkrywania dawnych tradycji Mazowsza i okolicznych regionów. Program przebogaty, no właśnie, bo czego możecie się spodziewać? To będą to pokazy wytwórstwa ludowego, do tego liczne warsztaty rękodzielnicze, ale też na przykład warsztaty polskich tańców tradycyjnych, czy koncerty z potańcówkami, więc nóżką także będzie można potupać. No jednym słowem, sporo dobrego, także w weekend można się wybrać do Żelazowej Woli i spędzić czas podczas Festiwalu Kultury Regionalnej, na który raz jeszcze Was zapraszamy. Jak wejdziecie na portal tusochacze.pl i zajrzycie tam na przykład w zakładkę co, gdzie, kiedy, to już znajdziecie wszelkie szczegóły, co się będzie działo danego dnia i w jakich godzinach jest pełen harmonogram.
1: Radio Sochacze. Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na Twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znacie, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie. Ulica Traugutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
10: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
11: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
12: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Twaróg mielony kremowy 250 gramów, piątnica 4,99 za sztukę. Mleko łaciate 2%, 1 litr, Mlekpol 3,69 za sztukę. Serek pyszny homogenizowany 140 gramów, Mlekpol 2,19 za sztukę. Galaretka owocowa 140 gramów, COT, złoto 89 za sztukę. Promocja obowiązuje do 7 września lub do wyczerpania zapasów.
13: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
18: Na zegarach jest już 13.
19: Wielki dzień dla Rybna wstęga otwarcie pierwszego żłobka w gminie Przecięta. Znamy najlepsze w piłce nożnej drużyny pożarnicze z naszego powiatu. Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Z tej okazji ratusz po raz pierwszy zaprasza uczniów na plac Kościuszki. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. To był wielki dzień dla całej rybnowskiej społeczności. Do użytku oddano pierwszy samorządowy żłobek w Rybnie. Kraina Malucha, bo tak nazywa się to miejsce, znajduje się w wydzielonych pomieszczeniach tutejszej szkoły.
5: Otwieramy dziś przestrzeń, która ma zapewnić dzieciom profesjonalną i troskliwą opiekę, a jednocześnie wspierać rodziców w godzeniu życia rodzinnego z aktywnością zawodową. Cieszymy się, że ten wyjątkowy moment możemy przeżywać wspólnie, w gronie osób, którym bliskie są sprawy naszej gminy, rodzin i przede wszystkim dzieci.
19: Mówiła dyrektor szkoły i żłobka Justyna Racka. W ramach inwestycji przeprowadzono kompleksową adaptację dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni około 200 metrów kwadratowych. W realizacji zadania pomogły środki zewnętrzne, mówi wójt Damian Jaworski.
20: Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 1 600 000 zł. Na jej realizację gmina Rybno pozyskała ponad 1 130 000 zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Pozostała kwota, czyli blisko 460 000 zł, to środki własne zabezpieczone w budżecie gminy Rybno. Pozyskaliśmy również blisko 500 000 zł z funduszy europejskich dla rozwoju społecznego.
19: Za nami 9. Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Turniej tym razem odbył się w Sochaczewie na boisku przy ulicy Warszawskiej. Organizatorami wydarzenia byli Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego i burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak.
21: Po raz 9. spotykamy się na Mistrzostwach Powiatu Sochaczewskiego Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Tym razem gramy na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Gospodarzem jest miasto Sochaczew pod honorowym patronatem burmistrza Daniela Janiaka. Cieszę się, że ta rywalizacja już na stałe wpisała się w kalendarz imprez powiatu sochaczewskiego. Na starcie 11 drużyn. Fajna sportowa atmosfera, nikt nie odstawia nogi. Każdy walczy o zwycięstwo, o wyjście z grupy, więc emocje są bardzo duże.
19: Mówił Michał Orliński. Najlepsza okazała się Wojskowa Straż Pożarna z Bielic. Drugie miejsce zajęła OSP gminy Rybno, a trzecie komenda w Sochaczewie.
22: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Z tej okazji sochaczewski ratusz po raz pierwszy zaprasza uczniów na plac Kościuszki. Do godziny 15 będzie tu można spędzić czas szczególnie przyjemnie.
23: W programie dmuchańce, popcorn, wata cukrowa, przejazd londyńskim autobusem oraz stoiska jednostek miejskich, gry zabawy, animacje i atrakcje dla całej rodziny.
19: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
24: Wiadomości ekonomiczne.
25: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
26: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
27: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
28: Oskar Tomczyk, zapraszam na wiadomości ekonomiczne. O północy stawka VAT na paliwa wróciła do swojej normalnej 23% wysokości. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN. Wczoraj wieczorem w całej Polsce przed dystrybutorami ustawiały się kolejki chętnych do zatankowania. Na niektórych stacjach, na przykład za Zakopanem, zabrakło paliwa.
29: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla Pana obciążenie dla portfela?
30: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy, to nie my regulujemy cenę. My odczuwamy to tak jak każdy kraj w Europie i na świecie.
31: No przy mojej systemie pracy to na pewno.
29: Pan jest taksówkarz?
31: No więc już szopli się mój zysk.
32: No na pewno, tym bardziej, że robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
28: Z kierowcami rozmawiał Bartosz Kądziołka. Analitycy rynku spodziewają się teraz dużych podwyżek cen benzyny i oleju napędowego w najbliższych dniach, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
33: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
28: A później dużo zależeć będzie od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ponad 3000 nauczycieli protestowało w przeddzień początku roku szkolnego w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%.
34: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali, najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie.
28: Mówi były nauczyciel Artur Sierawski. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie związka co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia.
25: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
26: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
27: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: No to wszystko już wiemy, ale wiadomości te wrócą o pełne i ponownie będzie o tym, co dzieje się i na lokalnym podwórku, ale też w kraju i na świecie. To wtorek, pierwszy dzień września, święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. O takie nietypowe święto znajdziemy dziś w kalendarzu. 6 po 13 i jeszcze więcej muzyki, to na pewno fajny Young Cannibals w Radiu Sochaczew. Już teraz Łukasz Matusiak. Cześć!

0: Widzieliśmy, jak działa na was ten nowy numer od Oskara Cymsa. Jak tam złapaliście z biurka te długopisy i udawaliście, że gracie na perkusji, albo smyraliście się po brzuszku, że to niby na gitarze. No właśnie, tak działa to i jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Oskar Cymsi bez końca za nami, 18 minut po 13. I za nami też już to oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W jakim nastroju są uczniowie? Czy cieszą się, że wracają, czy niekoniecznie? To sprawdzał nasz człowiek Kuba Skumiał.
1: I jak emocje, jak wrażenia przed rozpoczęciem roku szkolnego?
2: Strach tutaj znowu wracać.
3: Nie chce się, wakacje za szybko i tyle.
4: Niedobrze, fajnie.
1: A jakieś pozytywy?
2: Nie ma.
1: A co robiliście w wakacje, że one były aż takie fajne i nie chcecie wracać do szkoły?
3: Spałem do 14, wychodziłem na masę codziennie i jadłem maka co dwa dni.
2: Upalałem krosy, skutery i to wstawałem o 14.
0: No i tak to można żyć, odpowiadali uczniowie z Sochaczewskiej Czwórki. No to my życzymy wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku szkolnym, samych pozytywnych ocen.
5: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochu.
7: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
6: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak. Sięgnij po Alestro. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.
17: A w naszym studiu przedstawiciele Rady Gminy Sochaczew, przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Dominika Misiak. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: I przewodniczący całej Rady Gminy Gabriel Kubiak.
19: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
17: Chcemy dziś poruszyć bardzo gorący temat, świeżutki, którym zajmowaliście się państwo jako radni podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji gminy Sochaczew, która miała miejsce 31 sierpnia. I tam dwa zasadnicze tematy, a tak naprawdę jeden zasadniczy temat, projekt planu ogólnego. Państwo radni zaproponowali, żeby przyjąć uchwałę w sprawie wprowadzenia w tym projekcie koniecznych zmian. i co ważne i co na początek chcą państwo, co warto podkreślić, wszyscy radni byli za przyjęciem tej uchwały o konieczności wprowadzenia zmian w projekcie planu ogólnego. Co to za zmiany? Dlaczego jest taka konieczność?
19: Konieczność ta nastąpiła dlatego, ponieważ przedstawiony nam do głosowania projekt uchwały dotyczący przyjęcia planu ogólnego dla gminy Sochaczew był po prostu planem według Rady niedoprecyzowanym. To znaczy, chodzi głównie o to, że można było wyznaczyć więcej tych stref mieszkaniowych, przede wszystkim stref mieszkaniowych. Nie ujęto takich szczegółów, jak ja najprostszym przykładem, jaki dzisiaj podawałem na sesji, jest kościół w Pilawicach, który jest zaznaczony w strefie jednorodzinnej, czyli SJ, a jest to strefa usług według wytycznych z planu ogólnego. Dlatego to miejsce, czyli ten brązowy kolor, który tam jest, SJ, pół hektara, można by wykorzystać w innym miejscu do zrobienia 5 działek po 1000 metrów. Nam nie chodzi o własne prywatne interesy, tylko chodzi o to, żeby mieszkańcy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby w przyszłości można było się budować. Szczególnie dlatego, że jesteśmy jedną z 18 gmin wpisanych do strategii CPK. To nie jest... My tego nie wymyśliliśmy. Po prostu zostaliśmy tam wpisani. Wiemy też, że Rada Ministrów do końca trzeciego kwartału 2026 roku ma przyjąć tą strategię w nowej wersji. Nie wiemy więc, ile zwiększy nam możliwości co do mieszkaniówki. Do tego dochodzą wyliczenia, które tutaj mieliśmy zawsze przed sesją, mamy posiedzenia komisji po to, żeby zaopiniować dany projekt. No i tutaj może przekażę głos przewodniczącej Komisji Budżetowej, bo ona prowadziła tę komisję, ponieważ ja jako przewodniczący nie mogę prowadzić komisji, tylko wyznaczam osobę do tego, żeby prowadziła. No i na tym posiedzeniu Komisji Wspólnych pani Dominika prowadziła, mieliśmy zaproszonych urbanistów, planistów, plus mieszkańców. No i proszę pani Dominiko.
4: Ja chciałam tylko, może tak dodam jeszcze do tego, co powiedział pan przewodniczący, że przyjęcie tej uchwały z artykułem 13j jest wyraźnym sygnałem, że Rada słucha mieszkańców, bo tyle kontrowersji i tyle zapytań, które my mieliśmy, pokazały nam jednoznacznie, że nie możemy tej uchwały przyjąć w takim stanie, jaki był zapisany. Tak jak powiedział pan przewodniczący na ostatnim posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Sochaczew, mieliśmy przyjemność gościć urbanistów i planistów. Osoby niezwiązane, bym powiedziała, z gminą, nic, co mogliby ugrać osobiście, wskazali nam bardzo dużo kluczowych miejsc, gdzie możemy tą uchwałę poprawić. I właśnie, bym powiedziała, podług tych wskazówek została ta uchwała przygotowana tu przez pana przewodniczącego, z wymienionymi wszystkimi łącznie, o czym może mieszkańcy nie wiedzą, łącznie z tym, że muszą odbyć się kolejne konsultacje, czyli plan, zanim my zaakceptujemy, będą mieszkańcy mogli się z tym zapoznać i będą dokładnie wiedzieli, jakie zmiany wprowadziliśmy i czy ma to dla nich sens. Wiadomo, tak jak powiedziałam tu przy poprzednim wywiadzie, nie zapewnimy wszystkim zadowolenia, ale chcemy przed głosowaniem ostatnim być pewni, że jest to plan idealny, który wyczerpuje wszystkie możliwe wyliczenia, wszystko możliwe, to co mogliśmy my jako radni i urbaniści, myślę, ze strony pana wójta zrobić.
17: Bo obecnie projekt planu ogólnego przewiduje zabudowę mieszkaniową na terenie gminy na poziomie 20% powierzchni. Wy uważacie, że da się wyznaczyć znacznie więcej i tam w grę wchodzą inne też brane pod uwagę współczynniki, tak?
4: O czym trzeba też wspomnieć? Plan ogólny powinien opierać się na studium uwarunkowań. I w studium uwarunkowań było jasno zaznaczone, można powiedzieć było, bo on już dzisiaj kończy swoją moc, że gminę można zabudować w 40%. W tym planie mamy tylko 20% zabudowy, a zapotrzebowanie, jak dobrze wiemy i widzimy z komisji, jest dużo, dużo większe. Wiadomo, że jako gmina rolnicza my nie chcemy zabudować całych terenów. To jest oczywiste, bo musimy zadbać również o produkcję rolną, ale musimy też zapewnić mieszkańcom możliwość pobudowania swoich dzieci czy wnuków, O to nam najbardziej chodzi.
17: I co tutaj trzeba zmienić, żeby wyszło więcej tych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną? Da się to zrobić wprowadzając, nie wiem, jakieś inne dane?
4: Tak, oczywiście jest to możliwe, bo na wyliczanie chłonności jest wzór. Ale ten wzór, tak jak większość przepisów w Polsce, można interpretować bardzo różnie i jeżeli tu użyją innych współczynników, to jak najbardziej możemy dołożyć tych terenów naprawdę sporo więcej.
17: Wy wskazywaliście, żeby zwłaszcza właśnie te fragmenty przeznaczone pod rolnictwo, gdzie jest już infrastruktura, jeszcze raz oszacować, tak? Pan Gabriel.
19: Tak, odpowiem, no. Wiemy o tym, że gospodarstwa w naszej okolicy, szczególnie to na piątych, szóstych klasach, gdzie nic już kompletnie nie da się uprawiać tak naprawdę, bo ziemia jest już z lat wyjałowiona, do tego dochodzą teraz te susze. Jesteśmy na takim etapie, że gospodarstwa są dwuhektarowe, bo przez te podziały u nas to zaludnienie na Mazowszu nie są w stanie do samodzielnej egzystencji, takiej, żeby bez dokładania funkcjonować. Dlatego szczególnie na tych terenach pasowałoby, albo chociaż może powiem tak, chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby właśnie głównie na tych terenach zwiększyć te możliwości, żeby zaspokoić te potrzeby mieszkańców, ponieważ my tak naprawdę zostaliśmy postawieni przed takim bardzo trudnym zadaniem. Tutaj strona rządowa wskazała samorządy jako właściwe do uchwalania planów ogólnych. I teraz tak. Plan ogólny sporządzają urbaniści na wniosek wójta, ale rada gminy jest właściwa do uchwalenia tego planu. Dlatego my wykorzystaliśmy swoje możliwości, jakie tylko potrafimy, żeby właśnie zwiększyć te możliwości, żebyśmy mogli dzisiaj powiedzieć jasno, że sobie nie mamy nic do zarzucenia i w przyszłości nikt nam nie powie, że zaniedbaliśmy mieszkańców. Nie możemy tego powiedzieć niestety tutaj ze strony pana wójta, ponieważ dla nas nie wykonał dwóch najważniejszych uchwał, które były 15 kwietnia i one właśnie wskazywały te kierunki. Szkoda, ponieważ właśnie na tej komisji, o której wspomnieliśmy, sama urbanistka nam powiedziała, że ona żadnych uchwał nie zna, a my w nich właśnie wskazaliśmy te kierunki, jakie mają być dla gminy Sochaczew.
17: Pani przewodnicząca się zgłasza do odpowiedzi.
4: Ja chciałam tylko jeszcze dodać to, co wybrzmiało bardzo na komisji, wspólnym posiedzeniu komisji, że chłonność, którą mamy w tej chwili zabezpieczoną, to uwaga, wystarczy nam na 160 lat zapotrzebowania na budowanie budynków. Czyli tak naprawdę może nasi praprawnukowie będą dopiero mogli starać się o wytyczanie nowych miejsc na budowę. Powtórzę raz jeszcze, 160 lat.
17: Warto też podkreślić, że skorzystaliście, bo zgodnie, to już króciutko będziemy kończyć, ale zgodnie z założeniem ustawodawcy samorządy miały czas do 31 sierpnia na przyjęcie planów ogólnych. Tu znowu uwaga, mało takich samorządów jest, które ten plan ogólny przyjęły, bo kłopoty są wszędzie, ale wy skorzystaliście tutaj właśnie to, co pani przewodnicząca wspominała z artykułu ustawy odpowiedniego, który dopuszcza możliwość właśnie wprowadzenia zmian w przedłożonym do uchwalenia projekcie planu ogólnego.
4: Dokładnie, jest to artykuł 13j, który tak naprawdę otwiera nam furtkę ku temu, żeby radni mogli w jakimś stopniu ingerować w to, co teraz stworzy pan wójt i urbaniści.
17: To czekamy zatem na te zmiany. Ja już za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli Dominika Misiak, przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
4: Dziękuję ślicznie.
17: I przewodniczący Rady Gminy Sochaczew Gabriel Kubiak.
19: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie. Indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
1: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

jest, jak się ten piątkowy wieczór w męskim towarzystwie przeciągnie do poniedziałkowego poranka. Grzegorz Krzyżyk, kochanie, to ja już za nami, Lenny Kravitz teraz, Gordo i jego Loco Loco także jeszcze do 14, a o pełnej za 10 minut wiadomości Radia Sochaczew, Młodzieżyn. To właśnie tam w nich zajrzymy, także bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał Festiwal Kultury Regionalnej. Przez dwa dni park przy Domu Urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
15: I mamy już prawie 14, mamy też wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: Gmina Młodzieszyn na razie bez planu ogólnego. Radni wstrzymali się od głosu na prośbę wójt Moniki Pietrzyk. Stacja uzdatniania wody w Złotej do modernizacji. Specjalna wystawa plenerowa na Placu Kościuszki z okazji stulecia 80. Szczegóły już za chwilę. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Gmina Młodzieszyn na razie bez planu ogólnego. Podczas ostatniej sesji radni wstrzymali się od jego uchwalenia. Stało się tak na prośbę wójt Moniki Pietrzyk.
17: Powodem mojej decyzji jest przede wszystkim to, że w obecnym kształcie plan przewiduje moim zdaniem zbyt mało terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Jako wójt chcę przede wszystkim stać po stronie mieszkańców. Nie chcę tworzyć dokumentu, który w przyszłości może ograniczyć mieszkańcom możliwość decydowania o własnej ziemi. Każdy z nas wie, jak ważna jest własność prywatna. To często dorobek całego życia, ziemia przekazywana z pokolenia na pokolenie, miejsce, które ktoś chce przeznaczyć dla swoich dzieci, wnuków, czy po prostu podbudowę własnego domu. Dlatego mam poważne obawy, czy powinniśmy dzisiaj przyjąć rozwiązania, które nam zostały narzucone odgórnie.
16: Dostarczanie bezpiecznej i dobrej jakości wody do mieszkańców to jeden z priorytetów każdego samorządu. Nie inaczej jest w gminie Rybno, która rozpoczęła działania związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Złotej, mówi wójt Damian Jaworski.
0: W ramach inwestycji w stacji uzdatniania wody w Złotej zostanie zamontowany nowoczesny sterylizator UV, lampa bakteriobójcza. Urządzenie będzie pracowało na wyjściu wody do sieci wodociągowej z wydajnością od 70 do 90 metrów sześciennych na godzinę, zapewniając skuteczną dezynfekcję wody przed jej dostarczeniem do odbiorców.
16: Koszty zakupu i montażu urządzenia to blisko 40 tysięcy złotych. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Kulminacja obchodów stulecia sochaczewskiej osiemdziesiątki w sobotę 12 września. W klimat wydarzenia już teraz wprowadza mieszkańców specjalna wystawa na placu Kościuszki. Do jej obejrzenia zachęca dyrektor szkoły Julia Jakubowska.
8: Dziękuję panu burmistrzowi miasta Sochaczew, który nam ufundował tą wystawę. Natomiast sama wystawa jest koncepcji naszej szkoły. Jest 21 takich tablic do obejrzenia. Zapraszamy. Byłam, oglądałam, można przejść, zobaczyć historię szkoły na tych planszach. Oczywiście, że nie da się zgromadzić wszystkiego. Natomiast jakieś wybrane fragmenty, obrazy z historii szkoły są. Od roku też 1924 po 26. Zapraszamy do oglądania, bo to już jakiś tydzień czasu jest tam i funkcjonuje. Można to zobaczyć jeszcze teraz, przed jubileuszem.
16: Osiemdziesiątka to nie jedyna szkoła, która w tym roku kończy 100 lat. 10 października świętowanie jubileuszu zaplanowało Liceum Chopina.
18: 312 śmiertelnych ofiar wypadków i ponad 5,5 tysiąca rannych. To wakacje na drogach w policyjnych statystykach. Policjanci mówią, że z roku na rok jest coraz bezpieczniej. Niepokoi jednak fakt, że rośnie liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach elektrycznych. W tym roku było ich już 14, mówi podinspektor Robert Opas.
19: Jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty. Dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby.
18: Samodzielnie hulajnogą można jeździć po skończeniu 13 roku życia, do 16 obowiązkowy jest kask. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał pielęgniarz z wrocławskiego szpitala, który miał dusić pacjenta poduszką. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii. Z oświadczenia wydanego przez szpital wynika, że Piotr P. został przez innych pracowników zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany wezwanej policji. Sąd aresztował mężczyznę tymczasowo na 3 miesiące. Los prawie 4 tysięcy ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
20: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli, wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Udzielenie pomocy obszarom dotkniętym katastrofą w Nepalu, współpraca międzynarodowa w zakresie pomocy to nasza ważna decyzja polityczna, która świadczy o przyjaźni wobec Nepalu. Mówił rzecznik chińskiego resortu dyplomacji. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
23: Coś tam nam lekko dmucha za oknami. Do tego chmur, no więcej. I wciąż możliwy przelotny deszcz. Tak to widzą synoptycy przy 21 stopniach. Czy będzie cieplej w tym najbliższym czasie? No niewiele. 22, 23 może, tak właśnie zapowiadają synoptycy na te kolejne dni. Czy będzie więcej słońca? To na pewno. Ma ono do nas wyjrzeć na przykład jutro, szczególnie w pierwszej części dnia. Na jego brak nie będziemy narzekać, ale jeszcze w ciągu tygodnia niewykluczone, że ten przelotny deszcz no, będzie trzeba sobie wkalkulować.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy.
22: W ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
23: 6 po 14 i to wracamy do muzyka. Ace of Base.

0: cały czas słuchacie Radia Sochaczew, a my przychodzimy do Was z propozycją, jak można spędzić wolny czas na celebracji. I to wyjątkowej, bo przecież Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. No i takim kulminacyjnym momentem będzie nadchodząca niedziela, bo weekend w Wąskotorówce będzie koncertowy.
1: Będziemy gościć dwa bardzo znane zespoły. Od godziny 15 do 16 na scenie zagości zespół Warszawskie Kombo Taneczne. Natomiast trochę później, od 16.30 do 18.00 będą koncertować Poparzeni Kawą 3, którzy już zagościli także na jubileuszu 10-lecia stacji muzeum.
0: O tym mówił asystent muzealny Paweł Szymaniak. W najbliższą niedzielę wstęp do Muzeum Kolei Wąskotorowej będzie zupełnie bezpłatny. Polecamy!

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
14: A naszym gościem jest wójt gminy Campinos, Piotr Grzelak. Dzień dobry.
15: Dzień dobry Państwu.
14: Sporo tematów chcemy dziś podsumować. Zacznijmy od inwestycji. Na początku sierpnia udało się podpisać kolejne umowy z marszałkiem na dotacje. I to są trzy zadania w sumie.
15: Bardzo lubię takie informacje przekazywać. 3 sierpnia w Błoniu podpisaliśmy kolejne umowy na realizację ważnych zadań i przedsięwzięć dla naszej gminy. Pierwsze zadanie Mazowsze dla Straży Pożarnych. Tutaj Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Gnatowicach. 45 tysięcy złotych dofinansowania, z czego 45 tysięcy złotych inwestycja, z czego 40 tysięcy stanowi dotacja z budżetu województwa mazowieckiego. Strażacy ochotnicy często są pierwszymi osobami, które są tam, gdzie mamy największe potrzeby i chcemy ich jako samorząd wspierać.
14: Przecież nie powiedzieliśmy o wszystkich.
15: Drugie zadanie to projekt realizowany w ramach programu Mazowsze dla klimatu, energooszczędne oświetlenie i to też jest inwestycja w bezpieczeństwo. Wartość zadania przekracza 383 tysiące złotych, a 191 tysięcy 800, czyli połowa, to dofinansowanie z województwa mazowieckiego. Tutaj inwestujemy w bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, ale też ograniczamy zużycie energii. To jest przykład inwestycji służący mieszkańcom i środowisku, właśnie doświetlenie, które jest potrzebne i cieszy, że to znaczne dofinansowanie wpływa na nasz teren. Trzecim przedsięwzięciem jest modernizacja sali gimnastycznej w Campinosie, Mazowsze dla sportu. Tutaj inwestycja blisko 772 tysiące złotych, a dofinansowanie wyniesie blisko 200 tysięcy złotych. Sport to nasze zdrowie i też tutaj chcemy inwestycje czynić.
14: No i jeżeli chodzi o wywołaną już tutaj szkołę, gdzie no właśnie będzie remont sali, to tu się dzieje znacznie więcej. Podpisaliście też umowę i ruszyła termomodernizacja tej placówki.
15: Tak, termomodernizacja placówki ruszyła w takim okresie też już rozpoczynającego się roku szkolnego. Dzisiaj 1 września, więc jako samorząd zdajemy sobie sprawę, że może to być utrudnienie w pewnym sensie dla uczniów, dla nauczycieli, dla pracowników szkoły, dla rodziców. Natomiast liczymy na cierpliwość i z góry dziękujemy za wsparcie i też obligujemy się jako samorząd do jak najszybciej wykonania tej inwestycji. Natomiast uważam, że to jest powód do radości, że mamy takie środki, że takie środki otrzymaliśmy. To jest blisko 3 900 000 zł. Termomodernizacja szkoły to też zmniejszenie zużycia energii do utrzymania tej placówki, ale też będzie nowa elewacja. Przy okazji można powiedzieć, będzie uszczelniony dach. Wymieniamy oświetlenie na energooszczędne. Będą zamontowane panele fotowoltaiczne i akumulatory energii, więc ta inwestycja na pewno jest przyszłościowa i jak najszybciej, mam nadzieję, będziemy widzieli efekty tej inwestycji dłużej.
14: A jeszcze szatnie na medal tutaj robicie.
15: A skoro mówimy tak o inwestycjach, to szatnie na medal. Tutaj mamy ponad 400 tysięcy dofinansowania. Tam też będą nowoczesne, funkcjonalnie szatnie przygotowane, łazienki, toalety, więc też no, wkraczamy w XXI wiek. Cieszę się, że ta infrastruktura będzie dobrze dostosowana. No i jak już tak mówimy o inwestycjach szkolnych, które pokazują wyzwanie, przed jakim stoimy, to jest też to, że w tym momencie trwa remont Orlika, gdzie 500 tysięcy dofinansowania samorząd gminy Campinos otrzymał i tam też, mam nadzieję, że już do października ten remont się zakończy, ale w tym momencie on też już trwa.
14: Sporo wyzwań w szkole mają uczniowie i nauczyciele, ale efekty będą na pewno podziwiane. Za nami ważne wydarzenie, coroczny ekopiknik. To impreza organizowana wspólnie z Powiatem Warszawskim Zachodnim. Wiemy, byliśmy na miejscu, było bardzo dobrze.
15: Dziękuję za te słowa, dziękuję oczywiście za patronat i tutaj informowanie mieszkańców też Sochaczewa, ale i okolicznych oczywiście gmin i miejscowości o naszym wydarzeniu. 23 sierpnia odbył się powiatowy ekopiknik w Campinosie. Było to wydarzenie, nieskromnie mówiąc, wyjątkowe, podczas którego mogliśmy pokazać piękno mazowieckiej wsi, lokalne rękodzieło, kulturę i wszystko to, co tworzy wyjątkowy charakter naszych małych ojczyzn. Rękodzielnicy, artyści, koła gospodyń wiejskich, kucharze, wolontariusze, instytucje i oczywiście mieszkańcy. Spotkaliśmy się wszyscy w jednym miejscu i odniosło to bardzo dobry efekt. Na scenie wystąpiły z kolei między innymi zespół pieśni, to jest nasz lokalny zespół, który moim zdaniem odniósł bardzo duży sukces i występ cieszył się popularnością. Byli też piękni i młodzi z Magdaleną Narożną, Michał Wiśniewski i na koniec Warius Manks z Kasią Stankiewicz. Dziękuję wszystkim oczywiście, którzy zaangażowali się w organizację tego wydarzenia oraz wszystkim mieszkańcom, którzy spędzili z nami ten dzień.
14: Wyjątkowo było też na dożynkach parafialnych w ostatnią niedzielę. Tak jak pan słusznie powiedział, tak z pompą.
15: Za nami również uroczystości dożynkowe w Zawadach. Podczas mszy świętej dziękowaliśmy za tegoroczne plony, ale również za wykonane prace remontowe w zabytkowym kościele w Zawadach. Jest to miejsce dla mieszkańców bardzo ważne i jest to element naszego wspólnego dziedzictwa. Dlatego cieszę się, że dzięki dobrej współpracy udało się zrealizować kolejne prace i zadbać o ten zabytkowy obiekt. W uroczystości uczestniczyli m.in. ksiądz biskup Piotr Jarecki, pani minister Bożena Żelazowska, przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego pan Łukasz Kołodziejski, a także oczywiście przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego. Była to też doskonała okazja, żeby odwiedzić parafię w Campinosie. Pani minister skorzystała z tej okazji, gdzie rozmawialiśmy o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na kolejne już przygotowane przez księdza proboszcza w Campinosie projekty. a dzień zakończyliśmy w dworze w Strzyżewie, gdzie na zaproszenie koła gospodyń wiejskich Rześkie Babki spotkały się koła gospodyń wiejskich z naszej gminy i terenów ościennych i tam też właśnie pani minister mogła zobaczyć efekty prac kół i integrowanie i sieciowanie właśnie pomiędzy tymi kołami. To są właśnie takie momenty, które pokazują, że samorząd to nie tylko inwestycje, ale również wspólnota, tradycja, ludzie, którzy razem chcą działać.
14: A także budowanie nie tylko poczucia bezpieczeństwa, ale samego bezpieczeństwa. Pan wójt zaprasza na debatę 7 września poświęconą temu tematowi.
15: Przed nami również właśnie ważne wydarzenie dotyczące bezpieczeństwa. Tak jak pani redaktor wspomniała, 7 września o godzinie 17 w Kampinosie A30A odbędzie się debata społeczna ewaluacyjna organizowana przez Komendę Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zachęcam do udziału w tym wydarzeniu. Bezpieczeństwo jest sprawą dla nas wszystkich i im więcej mieszkańców weźmie w nim udział, tym lepiej możemy rozpoznać problemy i reagować na nie.
14: Już musimy kończyć. Na zakończenie tylko jeszcze jedna zachęta. Zachęta do głosowania na wasz projekt w budżecie obywatelskim Mazowsza, bo to już tylko do 7 września można uczynić.
15: Cenna uwaga właśnie, że do 7 września na teren gminy Kampinos jest wniosek złożony w budżecie obywatelskim Mazowsza podregionalny numer 345. To jest doświetlenie przejść dla pieszych na trasie 580, czyli jak najbardziej dotyczy to nie tylko mieszkańców gminy Kampinos, ale wszystkich, którzy korzystają z tej drogi, więc zachęcam do oddania głosu właśnie na ten projekt podregionalny. Jest to wartość wyliczona na blisko 1 000 000 zł, więc też pokazuje, jaką ewentualne wyzwanie będzie przed samorządem, jeżeli ten projekt nie przejdzie, więc zachęcam tym bardziej wszystkich, żebyśmy wzięli w tym udział. Nowoczesne oświetlenie LED i aktywne oznakowanie mają poprawić widoczność pieszych i zwiększyć bezpieczeństwo, oczywiście szczególnie po zmroku.
14: Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był wójt gminy Kampinos, Piotr Grzelak.
15: Dziękuję, do usłyszenia w Radiu Słuchaczew.
11: Gość dnia w Radiu Słuchaczew.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Lacoste KPL, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.

gramy dla was w Radiu Sochacze. Fastboy Music Sounds to za nami 9 minut i 15 i wtedy wiadomości. O czym powiemy w Radiu Sochacze? To wrócimy do tematu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
8: I to już prawie 15.
9: Radni gminy Sochaczew za dokonaniem zmian w planie ogólnym. Od tego zaczynamy. Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Pytamy burmistrza Daniela Janiaka, jakim był uczniem. Będzie też o nowym miejscu do spotkań i rekreacji w gminie Nowa Sucha. Postarało się o nie KGW Antonie Wianki. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Radni gminy Sochaczew za dokonaniem zmian w sporządzonym projekcie planu ogólnego. Stosowną uchwałę podjęto na sesji jednogłośnie, tym samym na razie plan ogólny w gminie nie będzie przyjęty. Konieczność wprowadzenia zmian uzasadniał przewodniczący Rady Gabriel Kubiak.
10: Rada gminy Sochaczew nie kwestionuje samego faktu sporządzenia projektu, ani nie przesądza o jego niezgodności z prawem. Rada jako organ właściwy do uchwalania planu ogólnego stwierdza natomiast konieczność zmiany przedstawionych rozwiązań w kierunku zwiększenia możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami.
9: W projekcie planu ogólnego tereny pod zabudowę mieszkaniową stanowią około 20% powierzchni gminy. Zdaniem radnych to zdecydowanie za mało. Wójt Dariusz Krupa podkreślił, że szanuje decyzję radnych.
11: Ja zawsze szanowałem zarówno to, co należy do moich obowiązków, i do państwa. Państwo w dniu dzisiejszym podjęli decyzję, ażeby zostały te plany skorygowane, i ja szanuję. Tak jak powiedziałem na komisji, na której się spotykaliśmy, nie zamierzam namawiać ani sprzeciwiać się przyjęciu planu. Oczywiście swoje zdanie w tej materii wyraził.
9: Zgodnie z założeniem ustawodawcy, samorządy powinny uchwalić plany ogólne do końca sierpnia. Ustawa przewiduje jednak możliwość dokonania częściowych zmian w projekcie i właśnie w trybie tego artykułu zmiany będą dokonywane w gminie Sochaczew.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Reakcje bywają różne, zwłaszcza wśród dzieci. Jedne cieszą się z powrotu do przyjaciół, inne obawiają wczesnego wstawania i wielu godzin nauki. A jak to było z burmistrzem Danielem Janiakiem? O to pytał go nasz redakcyjny kolega Bartek Staniaszek.
12: Jakim uczniem był burmistrz, jeszcze wtedy nie burmistrz, Daniel Janiak? Czy był przewodniczącym klasy, czy zgłaszał się do takich aktywności, czy wręcz przeciwnie, ostatnia ławka, śmiechy, chichy? Jakiego po trochu?
13: Wszystkiego po trochu, to trzeba było zapytać moje panie nauczycielki. Natomiast tak, zawsze gdzieś tam w samorządzie byłem, od samego początku chciałem też zmieniać, natomiast chyba takim osiorem trochę byłem też, ale to chyba jak każdy chłopak i to się chyba nie zmieniło.
9: Koło gospodyń wiejskich Antonie Wianki z gminy Nowa Sucha pod koniec czerwca zdobyło grant wysokości wysokości 6 tysięcy złotych z programu Działaj Lokalnie. Pozyskane środki miały służyć realizacji projektu pod hasłem Aktywnie z piłką w Antoniewie, który wiązał się z budową boiska do siatkówki plażowej. Antoniewianki dopięły swego i zapraszają na otwarcie obiektu zlokalizowanego przy tutejszej jednostce OSP, ale też na inauguracyjny turniej, który odbędzie się 5 września.
14: Cztery osoby zginęły, cztery zostały ciężko ranne w wypadku, do którego doszło rano na autostradzie A1 koło Mykanowa na Śląsku. Ofiary to mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
15: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
14: 32-letni kierowca z województwa łódzkiego został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Utrudnienia na jedynce w stronę Katowic mogą potrwać do wieczora. Pozostajemy na drogach. Rusza remont nawierzchni na autostradzie A6 w rejonie węzła Klucz. Od jutra ruch w obu kierunkach będzie tam odbywać się jedną jezdnią. Prace potrwają około 3 tygodni. Prawo i Sprawiedliwość proponuje powołanie Komisji Zaufania Publicznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Złożenie projektu ustawy w tej sprawie zapowiedział lider PiS-u Jarosław Kaczyński. Według niego powołanie Komisji Zaufania Publicznego jest dużo lepszym rozwiązaniem niż przedstawione dotychczas propozycje, czyli na przykład utworzenie Komisji Śledczej, co zaproponował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: Słońce, które przebija się za chmur. No tak to popołudnie ma właśnie w Sochaczewie wyglądać i tej najbliższej okolicy, 21 stopni, ale wciąż też możliwy przelotny deszcz, choć już w kolejnych dniach raczej bez niego. No może jak się pojawi, to w niewielkich ilościach, ale mimo, że tych chmur sporo, to raczej od deszczu odpoczniemy. Słońce zza nich też będzie wyglądać. Jutro ma być go więcej i w ciągu weekendu, szczególnie patrząc na niedzielę, no to też ma być pogodnie. Temperatura, no to maksymalnie 22-23 stopnie.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: Przejma 19 to jest to miejsce, które w weekend warto odwiedzić. Dlaczego? O tym Wam powiemy po 15, ale też w tej godzinie ruszymy na drogi. Łukasz Matusiak, cześć, witam ponownie, zapraszam. Jest.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, a myślę o tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: tytuł tego nagrania. Zanim spadnie deszcz, to Kuban i Mrozu. I 19 minut po godzinie 15 słuchacie Radia Sochacze w 5 września. Warto tę datę w kalendarzu sobie zaznaczyć. Najbliższa sobota, bo wtedy odbędzie się 11 już edycja Oländerfest. 4 kapele, gotowanie powideł oländerskich, stoiska z rękodziełem i lokalnymi produktami. To tak w telegraficznym skrócie, czego można się spodziewać. Te szczegóły oczywiście znajdziecie na tusochacze.pl. Start sobotniego wydarzenia o 13. Miejsce to przejma 19, a wstęp jest wolny.
1: Reklama.
2: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: One. No dla niektórych na ostatniej prostej przed właśnie wolnym wyjściem z roboty wprowadza w dobry nastrój. Sarsa i jechamy za chwilę, a później ruszymy na drogi. No właśnie, jeżeli coś się na nich dzieje, to jest ten moment, by dać nam znać. 46 863 22 22. Proszę bardzo, można kręcić.
1: Radio Sokaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Przed 16 sprawdzamy, jak sytuacja na drogach. Są miejsca, gdzie tłoczno. W samym mieście, na pewno na Warszawskiej, tu będzie trzeba zaczekać w okolicach Piłsudskiego i 600-lecia, tu jadąc od ronda Wojtówka, ale też i na tym odcinku Warszawskiej, jadąc dalej do 1 Maja i Żeromskiego i przy Traugutta i Staszica też zwolnicie, jadąc Płocką przez most w stronę centrum. Podobnie, no i sama Traugutta też w jednym i drugim kierunku mocno się nam wypełniła. Do tego też sytuacja na rondzie przy Szelu, tu nieciekawa, też ta kolejka nieco dłuższa. Podobnie jak rondo w Kuznocinie, też o tej porze może przysparzać problemy. Na trasie z Warszawy, szczególnie jak te powroty ze stolicy w Ożarowie i Błoniu, no to tu też te delikatne przestoje mogą się pojawiać. Stare Babice podobnie, jeżeli chodzi o trasę 580. Na A2 w jednym i drugim kierunku, czy Warszawa, czy Łódź, tu raczej przejezdnie i kłopotów nie ma, ale w Wiskitkach przy rondzie tym remontowanym tu trochę poczekacie, szczególnie jadąc od Żyrardowa, tych samochodów mamy sporo. No to zerknijmy jeszcze, jak 92 na Łowicz i od Łowicza. Tu ten ruch odbywa się płynnie, na Brochów tu też nie widać większych kłopotów, czy do Skierniewic na trasie 705 ten ruch także odbywa się płynnie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za Ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
7: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

parafialny w Kurdwanowie. Tam was właśnie zaprosimy w wiadomościach. Punkt 16, ale wcześniej to jeszcze pogramy. Już teraz Kungs i jego Galaxy. Pojawi się też nowa Zalia, Tylko kochaj mnie. Poważne muzyczne argumenty. Wydać teraz dużo głośniej.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje, że woda dostarczana miejską siecią wodociągową jest w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta, bez konieczności jej przegotowania. Spółka nie odnotowała żadnych nieprawidłowości ani nie wydała komunikatów o skażeniu wody. Jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratorium. ZWiK Sochaczew zapewnia, woda w miejskiej sieci jest bezpieczna.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
11: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Rusza strategiczna inwestycja w Zespole Szkół w Teresinie. Od tego zaczynamy. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego zajrzeliśmy do Sochaczewskiej Czwórki. Placówka zadowolona z tegorocznej rekrutacji. W tym serwisie także zaproszenie na dożynki parafialne w Kurdwanowie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Rusza remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Teresinie. To inwestycja warta blisko 500 000 zł, na którą powiat pozyskał dofinansowanie w ramach programu Edukacja od spółki CPK. Dla szkoły to zadanie ma znaczenie strategiczne.
13: Dzisiejsza inwestycja, którą za chwileczkę podpiszemy, to jest krok milowy do wielkiego rozwoju naszej placówki. W ramach tej inwestycji powstanie nowoczesna pracownia z możliwością przedzielenia jej na dwie oddzielne pracownie, co w przyszłości da podstawy do tego, żeby m.in. stworzyć środki egzaminacyjne dla moich uczniów. Szkoła się rozrasta. Przez ostatnie 5 lat zwiększyliśmy nabór. Liczba oddziałów z 10 wzrosła do 15. Dzisiaj w szkole kształci się już ponad 400 uczniów. Tak naprawdę ten dynamiczny rozwój jest dzięki wspaniałej współpracy ze starostwem powiatowym. Port Polska daje możliwości, na które szkoła czeka.
12: Mówił dyrektor placówki Krzysztof Paradowski. W uroczystym podpisaniu umowy wziął także udział Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu CPK do spraw nieruchomości i rozwoju otoczenia.
14: My mamy ten zaszczyt i możliwość wspierania finansowego takich celów rozwoju edukacji w powiecie, które wprost przekładają się na przyszłe zagospodarowanie i przyszły rozwój całego regionu Mazowsza Zachodniego.
12: Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego zajrzeliśmy do Sochaczewskiej Czwórki. Jak powiedziała nam dyrektor Anna Kulisz, szkoła jest zadowolona z rekrutacji nowych uczniów.
15: Planowaliśmy i tak udało nam się utworzyć 3 klasy pierwsze i 2 oddziały przedszkolne. Więc mamy sporą gromadkę dzieciaczków w klasach pierwszych i oddziałach przedszkolnych, a w całej szkole będzie uczyło się 514 uczniów i jeszcze 40 dzieciaków w oddziałach przedszkolnych.
12: Nasz reporter Jakub Skumiał rozmawiał też z uczniami, między innymi z Wojtkiem z klasy trzeciej.
16: Co robiłeś w wakacje i dlaczego było aż tak fajnie?
17: Na wakacjach byłem w Krecie i było dobrze.
16: Jaki masz humor dzisiaj?
17: A no dobry taki.
16: Wcześniej mówiłeś, że masz apel do pana Daniela Janiaka. Co to jest dokładnie?
17: Chciałbym się z nim przywitać i pogadać z nim tak.
16: Chciałeś po prostu jak kolega z kolegą?
17: Jak kolega z kolegą.
16: To jeszcze bym poprosił od ciebie kilka ciepłych słów dla uczniów, którzy idą do szkoły dzisiaj akurat pierwszy raz.
17: To życzę im miłego dnia w nowej szkole i życzę im miłych 10 miesięcy, miłych dni.
12: Dołączamy się oczywiście do tych życzeń. W niedzielę 6 września odbędą się dożynki parafialne w Kurdwanowie w gminie Nowa Sucha. Po uroczystej mszy świętej o godzinie 12 przyjdzie czas na wspólną zabawę. Na placu przy kościele odbędzie się zabawa taneczna. Będzie też grupa rekonstrukcyjna z Bolimowa, pieczony dzik i dania regionalne serwowane przez lokalne koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie dmuchańców, loterii fantowej i innych atrakcji.
18: Wiadomości ekonomiczne.
19: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
22: Oskar Tomczyk, zapraszam na wiadomości ekonomiczne. O północy stawka VAT na paliwa wróciła do swojej normalnej 23% wysokości. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN. Wczoraj wieczorem w całej Polsce przed dystrybutorami ustawiały się kolejki chętnych do zatankowania. Na niektórych stacjach, na przykład Zakopanem, zabrakło paliwa.
23: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
24: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy, to nie my regulujemy cenę. My odczuwamy to tak jak każdy kraj w Europie i na świecie.
25: No przy mojej systemie pracy to na pewno.
23: Pan jest taksówkarz?
25: No więc już szopli się mój zysk.
26: No na pewno, tym bardziej, że robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
22: Z kierowcami rozmawiał Bartosz Kądziołka. Analitycy rynku spodziewają się teraz dużych podwyżek cen benzyny i oleju napędowego w najbliższych dniach, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
27: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
22: A później dużo zależeć będzie od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ponad 3000 nauczycieli protestowało w przeddzień początku roku szkolnego w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%.
28: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali, najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie.
22: Mówi były nauczyciel Artur Sierawski. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia.
19: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
11: 17:05 to zaczynamy kolejną godzinę na 94.9 FM. Tego słońca na zewnątrz trochę mało, lato osłabło na początku września. Jak twierdzą synoptycy, na razie nie możemy spodziewać się zbyt dużo słońca. Początek roku szkolnego, przed południem Sochaczew ożył, a teraz zatłoczone są niektóre ulice. O dziwo, Staszica bardziej niż warszawska. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry.

0: A u nas już za chwilę hit dnia.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: To co my dzisiaj mamy? Wyjątkowy utwór, elektryczne gitary i dzieci. Utwór powstał jeszcze w 1987 roku, ale wydany został dopiero w 1993. I mamy tutaj pokazane dwa światy. Kuba Sienkiewicz, wokalista grupy Elektryczne Gitary, mówił, że wydarzenia z życia wzięte zainspirowały go do napisania tego tekstu. Mamy dwa światy, dwie skrajności. Zbuntowaną, agresywną młodzież pijącą alkohol pod szkołą, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki i świat zbiurokratyzowany, świat dorosłych. Taka surrealistyczna rzeczywistość.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: 20 minut po 16 to jeszcze rzut oka na nasz kalendarz historyczny. Dziś 1 września zaczynamy nowy miesiąc, a co w tym kalendarzu? Do roku 2011 wszedł w życie kodeks wyborczy. 2015 Festiwal Rzutów imienia Kamili Skolimowskiej w Cetniewie. Anita Włodarczyk ustanowiła wtedy rekord świata w rzucie młotem, 81 metrów i 8 setnych, i jako pierwsza kobieta przekroczyła granicę 80 metrów. Rok 2022, fuzja PKN Orlen z grupą Lotos. 1861, jeszcze taka ciekawostka, w brytyjskim dzienniku The Times po raz pierwszy opublikowana została prognoza pogody, po raz pierwszy na świecie. 1907 Robert Baden-Powell zorganizował na wyspie Bronsey w Anglii obóz młodzieżowy i tak się rozpoczął scouting. Jeszcze coś mamy. W 1981 wystartowała telewizja muzyczna MTV, a w 1987 MTV Europe. No to na razie tyle. Mam nadzieję, że starczy na dzisiaj kalendarza historycznego oczywiście.
1: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotos, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: 26 minut do 17. Za chwilę wyjedziemy na Sochaczewskie ulice i drogi, by sprawdzić, co się dzieje. Jakie jest natężenie ruchu o tej porze? Aleja 600-lecia, droga wojewódzka numer 705. No my czekamy, kiedy prace zostaną sfinalizowane.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Sprawdzamy, co się dzieje na sochaczewskich ulicach. 1 września. 1 września wracamy do szkoły, więc na ulicach robi się ciaśniej, zdecydowanie ciaśniej, zwłaszcza o poranku. Dzisiaj ja jechałam rano ulicą Gawłowską, no to sznur aut prawie za zakrętem Gawłowskiej. No a teraz o tej porze przemknęłam w miarę szybko ulicą Warszawską, co nie znaczy, że tutaj nie zatrzymacie się na światłach. Owszem, w centrum poczekacie na światłach, na skrzyżowaniach z ulicą Staszica, z ulicą 600-lecia. Tutaj musicie troszkę zwolnić, podobnie jak na skrzyżowaniu Łowickiej, Płockiej i Gawłowskiej. Tu też sporo aut. Jeśli chodzi o obwodnicę Kuznocin i Rondo Braci Garczyńskich, spowolnienie, ale przez całe rondo przemkniecie w miarę szybko. 600-lecia, tu też korki i na Trojanowskiej ruch spowolniony, więc uważajcie i życzę Wam dużo, dużo cierpliwości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
10: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: Moja i Twoja muzyka.
12: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
13: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
8: Reklama.

Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Ariana Grande za 9 minut 17, a ja mam dla Was jeszcze zaproszenie. Skoro wrzesień, to chyba zaczyna się gotowanie powideł śliwkowych i można to oczywiście robić indywidualnie, ale można też gotować powidła śliwkowe zespołowo. W związku z tym zapraszam Was na 11. edycję Olender Fest do gminy Iłów, do miejscowości Przejmie. Tutaj będzie odbywało się gotowanie powideł olenderskich. Będą stoiska z rękodziełem i lokalnymi produktami, czyli będą warsztaty rzemiosła, kowalstwa, garncarstwa, wikliniarstwa, tkactwa. Będzie też wyplatanie płotów łozinowych i zajęcia z malowania na szkle. Oczywiście będą również grupy muzyczne. Zostały zaproszone Kanka Franka. Ciekawa jestem, czy wiecie, co oznacza słowo kanka. Chłopaki do wzięcia, Kapela Apostola i Kapela Butrynów. Co jeszcze? Stoiska z rękodziełem i produktami żywnościowymi, czyli pierogi, sery, miody, wędliny. Jeszcze będziemy do tego wątku wracać i oczywiście Was zapraszam. Szczegóły i więcej informacji na temat tego wydarzenia, które odbędzie się 5 września, początek o 13:00, Przejmie 19. Wstęp oczywiście wolny.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Maneskin Supermodel za 2 minuty 17 wiadomości. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar. Nieco mniejsza jest także liczba utonięć, ale coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnog. Pamiętacie? Dzieci i młodzież do 16 roku życia, bezwzględny obowiązek jazdy w kasku ochronnym na drogach publicznych, ale chyba niektórzy o tym nie wiedzą albo udają, że nie wiedzą. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał. Festiwal Kultury Regionalnej. Przez 2 dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Minęła 17, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Ładunki wybuchowe przy elektrowni. Niemieckie służby udaremniły sabotaż. Mniej ofiar na drogach w te wakacje, za to więcej wypadków z udziałem hulajnóg. Okazja dla pasażerów kolei. Z okazji 25-lecia PKP ma specjalną ofertę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyrzutnie rakiet domowej konstrukcji i ładunki wybuchowe znaleziono przy niemieckiej elektrowni. Zakład Jenschwalde położony jest w Brandenburgii, blisko polskiej granicy. Według niemieckich mediów celem mogła być rozległa awaria zasilania. Do blackoutu nie doszło, a niebezpieczne urządzenia zneutralizowali saperzy. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar, nieco mniejsza jest także liczba utonięć. Za to coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Jakub Medek.
9: W te wakacje na polskich drogach zginęło 50 osób mniej niż w roku ubiegłym i wpisuje się to, jak podkreśla policja, w stały trend. 118 utonięć to też nieco mniej niż w ubiegłym roku, chociaż tu dużej zmiany nie widać, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Andrzej Fiołek.
10: Topią się głównie mężczyźni, jest to około 90%. Mężczyzn gubi brawura, alkohol, chęć popisania się.
9: Mamy mniej wypadków, mniej ofiar, mniej przekroczeń prędkości, podsumowuje statystyki rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Tomasz Krupa.
11: Natomiast niestety bardzo niepokojąca jest statystyka dotycząca zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i tutaj mamy dwukrotny wzrost.
9: Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło w Polsce 11 osób, ponad 2 razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
8: Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać umowę sponsorską z upadłą giełdą kryptowalut, która była niekorzystna dla samych sportowców i PKOL-u. Zonda Krypto dostała prawo do korzystania z wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków, a gdyby któryś ze sportowców zażądał pieniędzy, zapłaciłby mu PKOL. Tłumaczy wiceminister sportu Sportu Piotr Borys.
12: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
8: Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: PKP Intercity oferuje duże zniżki na bilety, a to z okazji 25-lecia spółki. Promocja jest dostępna od dziś do czwartku, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
13: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
14: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
13: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
8: Zniżka dotyczy pociągów kategorii Intercity i TLK, które kursują do 3 października oraz składów Pendolino i Express Intercity do 24 października. Jedna z nielicznych w Polsce synagog w stylu neuromauretańskim odzyska dawny blask. Zabytkowy budynek w Radzanowie na Mazowszu przejdzie gruntowny remont. Zamieni się w centrum kultury z wystawami, spotkaniami i koncertami. Muzeum Mazowieckie przejęło obiekt na 75 lat i zapowiada zachowanie unikatowych detali tej niezwykłej architektury.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dziś trochę tego słońca mieliśmy, nawet teraz u nas pięknie zaświeciło, ale nie spodziewajmy się, żebyśmy na początku września w tym tygodniu mieli dużo słońca, raczej pochmurno, chmury, środa, czwartek, piątek, chmury. Przelotne opady deszczu, nawet burze z silnym wiatrem, więc zdecydowanie chłodniejszy początek września, mokro, deszczowo, czasem nieprzyjemnie. No ale pogodzimy się również z tym.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 17:05, Grażyna Belimowska-Gajda, dzień dobry, a skoro to moja i twoja muzyka, to no to zajrzymy między innymi do kalendarza muzycznego, będzie sporo informacji o tym, co się dzieje w kulturze, będą zaproszenia na różne imprezy, bo początek września wcale nie oznacza nudy artystycznej. A teraz Lady Punk i na na na.

0: Sylwia Grzeszczak, Mango, czyli Lato w kolorach mango. No cóż, powoli żegnamy lato, ale jak piszą nasi słuchacze, nie dramatyzujmy, jesień ma też swój urok, oczywiście pod warunkiem, że jest kolorowa i ciepła. Jeżeli zimna i ponura, no to już ten urok jest zdecydowanie mniejszy. Ale teraz zajmijmy się informacjami muzycznymi, co w naszym kalendarzu muzycznym. Rok 53. W Zamościu urodził się Witold Paszt, wokalista grupy Victoria Singers, a potem Vox. Ten męski kwartet wokalny, w którym oprócz Paszta występował Andrzej Kozioł, Ryszard Rynkowski oraz Jerzy Słota, zdobył popularność przebojami Bananowy Song, pamiętamy, Zabiorę Cię Magdaleno, Szczęśliwej Drogi Już Czas. Wiktor Paszt zmarł 18 lutego 2022 roku, ale dodam, że grupa Vox kilka razy koncertowała w Sochaczewie, również w czasach swojej największej świetności. I jeszcze jedna informacja, ciekawostka muzyczna, rok 76, album Wish You Were Here grupy Pink Floyd spędził prawie rok na brytyjskiej liście przebojów. Liście albumów. Materiał z płyty został po raz pierwszy zaprezentowany podczas występu grupy w lipcu poprzedniego roku. Cała płyta została wydana we wrześniu i uwaga, album okazał się tak wielkim sukcesem, że wytwórnia EMI nie nadążała z tłoczeniem płyt, by zaspokoić popyt. No może bez potopu. To wszystkim artystom oczywiście życzymy takiej popularności, jaką miał ten album, jaką miała grupa Pink Floyd.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie Orkiestra 2026. Nareszcie, no właśnie, co z tymi wakacjami? Nareszcie szkoła? Posłuchajmy, no niekoniecznie.
2: I jak emocje, jak wrażenia przed rozpoczęciem roku szkolnego?
3: Strach tutaj znowu wracać.
4: Nie chce się wakacje za szybko i tyle.
5: Niedobrze, chęć.
2: A jakieś pozytywy?
3: Nie ma.
2: A co robiliście w wakacje, że one były aż takie fajne i nie chcecie wracać do szkoły?
4: Spałem do 14, wychodziłem na was codziennie i jadłem maka co dwa dni.
3: Upalałem krosy, skutery i to wstawałem o 14.
1: No nie. Psychologowie mówią tak, przeciążenie emocjonalne, stres, trudności w relacjach rówieśniczych, trudności edukacyjne, poczucie porażki, nadmiar wymagań i presja wyników. A tu mamy spanie do drugiej, no to chyba nie najlepsza alternatywa. Zakładam optymistycznie, że są ciekawsze zajęcia, bo przespać życia nie można.
6: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: 24 minuty do godziny 18. Młodzież niechętnie wraca do szkoły. A jak postrzega się szkołę po latach, już będąc dojrzałym, dorosłym człowiekiem? Posłuchajmy. Michał Orliński, radny sejmiku o sochaczewskich szkołach.
1: Miałem przyjemność uczęszczać do 4 sochaczewskich szkół. Była to 6, 4, gimnazjum numer 1, a także 80. Z każdej tej szkoły mam dobre wspomnienia. Zawsze trafiałem na fantastycznych nauczycieli, czy też wychowawców. Wiadomo, najmilej się wspomina wycieczki szkolne, bo wtedy najwięcej się działo i nie tylko tutaj, jeśli mówimy o zwiedzaniu, ale także i jakieś tam towarzyskie sprawy. Fantastyczne klasy, fantastyczne znajomości, które przetrwały też lata. Do dzisiaj, jeśli widzimy się z kolegami, z koleżankami z dawnych lat, to mamy co wspominać, rozmawiamy, cieszymy się i mogę powiedzieć, że wszystkie sochaczewskie szkoły są na fantastycznym poziomie.
2: Czego życzymy uczniom wracającym do szkoły albo tym, którzy idą po raz pierwszy do niej?
1: Czego można życzyć? Żeby po każdej ostatniej lekcji, po każdym ostatnim dzwonku z uśmiechem ze szkoły wracali do domu.
0: A potem, żeby z uśmiechem następnego dnia szli do szkoły. No, miejmy nadzieję, że takie życzenia się spełnią.
3: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
6: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
3: Reklama.

0: Oddział zamknięty i Andzieja, 11 minut do godziny 18 o 18 wiadomości.
1: Radio Sraczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A w wiadomościach jeszcze do tematu szkoła powrócimy. Zakaz korzystania z telefonów na lekcji i na przerwach. No to ciekawe, jak podejdą do tego uczniowie. Na razie w podstawówkach. Co to by było, gdyby ten zakaz dotyczył szkół średnich? Zobaczymy.

0: Gromi Sweet Emotion. Mówiłam o telefonach. Od 1 września zakaz korzystania z telefonów komórkowych na lekcjach i podczas przerw w podstawówkach. To posłuchajcie, badania przeprowadzone w Singapurze analizowały wpływ czasu ekranowego dla dzieci w wieku rok, 2, 3, 5, 6 i 8. Wpływ czasu ekranowego na wyniki w nauce i pamięć roboczą. Im więcej czasu z ekranem w niemowlęctwie i na początku edukacji szkolnej, tym gorsze wyniki w nauce.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. My też będziemy opowiadać dziś przez 24 godziny na dobę.
1: Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Minęła 18, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Koniec taniego tankowania. Paliwa zdrożały nawet o złotówkę za litr. Jak na dzikim zachodzie, szajka złodziei bydła przed sądem na Podlasiu. Koniec scrollowania na lekcjach.
7: Będą zabierane.
8: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
6: W nowym roku szkolnym zabronione będzie korzystanie ze smartfonów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. O blisko 1 zł za litr zdrożała dziś benzyna, podobnie olej napędowy. Wygasły rządowe limity cen na stacjach, wrócił wyższy VAT na paliwo, a do tego ropa na światowych rynkach jest droga, bo nie widać końca wojny USA z Iranem. Cena benzyny to na niektórych stacjach już 7 zł 65 groszy, diesel dochodzi do ceny 8,40 za litr. Za nami uroczyste apele, jutro pierwsze zajęcia, rozpoczął się nowy rok szkolny. W tym roku będzie dużo zmian, jedna z nich to zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Co na to uczniowie?
9: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
10: Ale teraz będą zabierane.
11: Duże oczy?
12: Nie oddajemy smartfonu.
13: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
14: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
11: To będzie wyzwanie?
14: No, może być.
6: Wiele szkół już wcześniej wprowadziło taki zakaz na własną rękę. Teraz szkoły nie muszą już się z tego tłumaczyć. Zakaz jest narzucony przez prawo. W te wakacje utonęło 118 osób, trochę mniej niż w ubiegłym roku, ale trudno mówić o satysfakcji, mówi policja. Według raportu z wakacji najczęściej tonęli mężczyźni wchodzący do wody po alkoholu.
15: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jeziora na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
6: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek. Wśród ofiar wody w tym roku było też 6 dzieci. Wydłużone godziny zakazu sprzedaży alkoholu obowiązują od dzisiaj w Krakowie. Wieczorem w życie wchodzi uchwała radnych zaostrzająca dotychczasowe przepisy w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Zakaz obowiązuje od 22 do 6 rano, a nie jak było dotąd, od północy do 5.30. Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta.
16: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary grzywny. No i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
6: Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni wywozili busem krowy, byki i jałówki prosto z pastwisk, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W jednym z przypadków 72-letni rolnik, który próbował powstrzymać złodziei, został pobity. Działo się to jesienią ubiegłego roku, niedaleko pod Białostockich Łap. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Do rowerowej przejażdżki po największym sadzie Europy zachęcają członkowie Stowarzyszenia Warka. Przygotowali oni 10 tras, które wiodą po południu Mazowsza. To nie są zwyczajne trasy. Dowiemy się z nich, co z południem Mazowsza ma wspólnego królowa Bona i gdzie zjeść najlepszą szarlotkę, mówi Tymon Tkaczuk ze Stowarzyszenia Warka.
17: Dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i dla grup przyjaciół i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki, żeby poznali to południowe Mazowsze, słyszy się, że są Warka, Sadownicy. Z czym to się kojarzy? Jakie postacie historyczne wiążą się z tym regionem? Jak dzisiaj wygląda nowoczesne sadownictwo?
6: A dokładny opis tych tras znajdziemy na stronie internetowej szlakjabłkowy.eu.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Co w pogodzie? Najpierw informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw. Równocześnie mieszkańcy części województw lubelskiego, podkarpackiego muszą przygotować się na upały. U nas też pięknie wieczornie świeci słońce, 20 stopni na termometrze. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni. Ale wracając do tych ostrzeżeń IMGW, to obejmują one województwa zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie i mazowieckie również, a także łódzkie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, opolskie i dolnośląskie. Według prognoz będą burze, intensywne opady deszczu, porywy wiatru sięgające nawet do 85 km na godzinę, lokalnie grad. To od 10.30 do poniedziałek, do północy. Ale na razie jest spokojnie i miejmy nadzieję, że ta noc będzie spokojna, a jutro, no cóż, trochę bardziej dynamiczna aura.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 minut po 18:00, Grażyna Bylmowska-Gajda, dzień dobry. A na wieczór mamy bardzo dla Was smaczną propozycję. Najpierw dużo dobrej muzyki, potem też dużo dobrej muzyki i będą sekrety szefa kuchni, czyli podpowie nam, co przygotować na przykład na dzisiejszą kolację.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sekrety Szefa Kuchni, Katarzyna Siekierska, restauratorka Selawi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Kończą się wakacje, kończy się lato. Niestety, ale co dobre, szybko się kończy, już tak w życiu jest. Ale pojawiają się smaki, których o innej porze roku nie zaznamy, a przynajmniej nie takie, jak nam tutaj serwuje natura. Czyli będziemy rozmawiać o śliwkach i śliwki zawsze też mi się kojarzyły i kojarzą właśnie z przełomem sierpnia i września. Dziś śliwki to jest jeden z najbardziej takich charakterystycznych smaków tego okresu. Dlaczego?
4: Tak, zdecydowanie. Dla mnie te śliwki pachną końcem wakacji. Kojarzą się z ciastem drożdżowym, z powidłami gotowanymi przez babcię czasem przez kilka dni. Przede wszystkim z knedlami ze śliwkami, których moja babcia była zdecydowanie mistrzynią i oczywiście takimi świeżo zerwanymi owocami prosto z drzewa, ale śliwki potrafią coś więcej niż tylko trafić do ciasta oczywiście.
3: Dlaczego one są idealne do przetworów? Ja od razu powiem taką prywatę swoją, że generalnie śliwki typu węgierki to z powidłami. Uwielbiam powidła śliwkowe właśnie, takie ja robione też kiedyś przez moją mamę. To jest taki mój smak z dzieciństwa znowu, związany z tym okresem. Dlaczego one się do przetworów tak idealnie nadają?
4: Bo to jedne z niewielu owoców, które podczas długiego gotowania stają się jeszcze smaczniejsze i zawierają dużo naturalnych cukrów, pektyn, dzięki czemu doskonale nadają się do przygotowania właśnie powideł, konfitur czy chutney na przykład.
3: Mówiłaś, że babcia gotowała śliwki kilka dni na powidła, na knedle. Dlaczego w ogóle tak trzeba było gotować? Bo nie podważam tego, że to było złe absolutnie.
4: No właśnie, bo tradycyjne powidła śliwkowe przygotowywano bez dodatku cukru. I tutaj jest jakby najważniejsza rzecz, bo sekret tkwił w bardzo długim odparowywaniu wody. I gotowano je nawet przez 2 czy 3 dni. Oczywiście nie stały na ogniu w garnku przez 72 godziny, tylko śliwki gotowano przez kilka godzin, odstawiano do wystygnięcia, a następnego dnia cały proces powtarzano. Dzięki temu odparowywała z nich woda, a powidła się stawały naturalnie słodkie i gęste, niezwykle aromatyczne i to właśnie bez dodatku cukru. To jest jeden z najpiękniejszych przykładów właśnie tego, że dawniej kuchnia wymagała przede wszystkim cierpliwości.
3: To które śliwki najlepiej nadają się do pieczenia i czy są one dla nas zdrowe?
4: Oczywiście królową polskich wypieków jest zdecydowanie śliwka węgierka. Ma zwarty miąższ, łatwo odchodzi od pestki i podczas pieczenia zachowuje swój kształt. To właśnie ona najlepiej się nam sprawdzi w cieście drożdżowym, w galette czy w tartach. Oczywiście, że śliwki są zdrowe, są źródłem błonnika, zawierają przeciwutleniacze i od lat słyną ze swojego dobroczynnego wpływu na układ pokarmowy, bo suszone śliwki są jednym z najbardziej znanych naturalnych sposobów wspierających pracę jelit. A co ciekawe, świeże śliwki działają nieco inaczej niż suszone, bo te drugie zawierają więcej skoncentrowanych składników odżywczych i od lat są naturalnym sposobem na wsparcie prawidłowego trawienia, a badania pokazują, że regularne spożywanie suszonych śliwek może korzystnie wpływać też na zdrowie naszych kości. No są tutaj szczególnie polecane kobietom po menopauzie.
3: Tutaj z jednej strony świeże śliwki, powidła, z drugiej strony suszone śliwki, to mi się zaraz kojarzą z Wigilią, nawet z dodawaniem do bigosu, dla takiego dodania aromatu. W takim razie zapytam, suszone czy naturalne, prosto z drzewa zerwane, jeżeli chodzi o to, które są bardziej zdrowe?
4: A to zależy, bo świeże śliwki zawierają więcej wody, są mniej kaloryczne, doskonale się sprawdzają jako lekka, orzeźwiająca przekąska latem. Natomiast suszone śliwki są bardziej skoncentrowane, mają więcej błonnika, składników mineralnych, naturalnych cukrów, a to oznacza, że wystarczy zjeść kilka sztuk, żeby dostarczyć organizmowi sporo wartości odżywczych. Więc jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego po obiedzie, to kilka takich świeżych śliwek z garścią orzechów będzie świetnym wyborem. Natomiast suszone śliwki doskonale sprawdzą się zimą. Dodane do owsianki, czy do domowego musu, czy do pieczonego mięsa, czy do bikosu, tak jak też mówiłaś.
3: No, pieczenie ze śliwką, jak najbardziej tak, albo pasztet, jak ktoś potrafi zrobić. Wiem, że przygotowałaś, jak zawsze tradycyjnie, jeden przepis, oczywiście ze śliwką w roli głównej. Co do takiego?
4: Tak, dziś zrobimy rustykalną tartę galetę ze śliwkami i migdałami. Tarta galetę brzmi bardzo elegancko, ale to tak naprawdę jedno z najprostszych ciast świata. To francuska rustykalna tarta, którą się przygotowuje bez foremki. Tak naprawdę nic do tego nie potrzebujemy. Rozwałkowujemy kruche ciasto, układamy na nim owoce, zawijamy brzegi do środka i pieczemy. I nie musi być idealna, wręcz przeciwnie. Im bardziej ona będzie domowa i nieregularna, tym będzie piękniej wyglądała. Jeżeli boimy się piec tarty, to galet jest właśnie dla nas, bo nie trzeba mieć specjalnej formy, ani jakichś cukierniczych umiejętności. To jest ciasto, które zawsze wychodzi, wygląda tak, jakby było przygotowane w małej francuskiej piekarni.
3: I tutaj musimy postawić kropkę, ale do tematu śliwek za chwilę wrócimy.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Witamy ponownie, Sekrety Szefa Kuchni, Katarzyna Siekierska, restauratorka Celawi Sochaczew jest moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o śliwkach i żeśmy wpadli jak śliwka w kompot, można powiedzieć, bowiem jesteśmy Państwu winni przepis, z którym nasz gość przyszedł dzisiaj do studia.
4: Tak, wracamy do składników na rustykalną tartę ze śliwkami i migdałami. Do ciasta potrzebujemy 200 g mąki pszennej, 100 g zimnego masła, 50 ml zimnej wody, łyżkę cukru i szczyptę soli, a do nadzienia potrzebujemy 500 g śliwek węgierek, 50 g płatków migdałów, 2 łyżki cukru trzcinowego i łyżeczkę cynamonu. Z mąki, masła i pozostałych składników przygotowujemy kruche ciasto, chłodzimy przez 30 minut, rozwałkujemy je na okrąg, układamy śliwki, posypujemy migdałami i zawijamy brzegi do środka. Pieczemy około 40 minut w temperaturze 190 stopni i tartę mamy gotową.
3: Brzegi to trochę jak przy pizzy zawijamy.
4: Tak, mniej więcej.
3: To, o czym teraz mówiłeś, to tylko potwierdza fakt, że my śliwki kojarzymy głównie z deserami, ale mówiliśmy o tym, że one też pasują do dań. Pieczeń, na przykład pasztet, czy dodanie do bigosu.
4: Tak, i to jest właśnie sekret śliwek. One się fantastycznie komponują z mięsem, z serami, z aromatycznymi przyprawami.
3: Ale dlaczego tak akurat do mięs one nam pasują? Bo tutaj deser, tu powidła, tak mi się tutaj jakoś tak nie chce.
4: Tak, no mają naturalną słodycz i delikatną kwaskowość, która się doskonale równoważy ze smakiem kaczki, ze smakiem wieprzowiny, czy dojrzewających serów, czy na przykład burgera, do którego możemy też użyć śliwek, oczywiście.
3: Ale pieczone, czy lepsze są, czy gotowane? Według ciebie, według... Może nie tyle, nie pytam cię tak prywatnie, jako o smak dzieciństwa tego okresu sierpień, wrzesień, przełom sierpienia i września, który teraz mamy.
4: Tylko kuchennie.
3: Tak, kuchennie.
4: Pod wpływem pieczenia ich naturalne cukry zaczynają się karmelizować i dzięki temu one się stają jeszcze słodsze i bardziej aromatyczne. Więc jeżeli spróbujemy upiec śliwki na przykład z odrobiną miodu, świeżym rozmarynem i kilkoma kroplami octu balsamicznego, to one z buratą, z kozim serem podane będą smakowały nam obłędnie.
3: Kiedyś słyszałem, że można ze śliwek zrobić keczup. Nie bardzo to widzę i od razu zapytam, czy jest to możliwe?
4: Tak, śliwkowy keczup to jest prawdziwy hit.
3: Fioletowy.
4: Dokładnie, doskonale się nadaje do pieczonych mięs, właśnie do burgerów, czy do deski serów. To jest świetna alternatywa dla klasycznego keczupu. Może kiedyś o tym opowiemy.
3: Bardzo chętnie posłuchamy. Pytanie tylko, czy te śliwki na keczup to muszą być typowo takie dojrzałe,
4: tak.
3: Już dojrzałe, nie takie prosto z drzewa zerwane, tylko takie najlepiej spady.
4: Zdecydowanie.
3: Dobrze, i tradycyjnie przepis, jak w każdym programie. Przepis ze śliwką, oczywiście. Co to takiego będzie tym razem?
4: Mieliśmy tartę, teraz zrobimy pieczone śliwki z buratą, z miodem i z pistacjami. Potrzebujemy 8 dużych śliwek węgierek, buratę, 1 łyżkę miodu, 1 łyżkę kremu balsamicznego, 30 g pistacji i kilka listków świeżego tymianku. Śliwki pieczemy przez około 15 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza i podajemy je z buratą, skrapiamy miodem oraz kremem balsamicznym, posypujemy pistacjami i świeżym tymiankiem i mamy przepyszne danie gotowe.
3: To jeszcze doprecyzujmy śliwkę, czy śliwka z pestką w środku?
4: Nie, z śliwki wyjmujemy pestkę ze środka.
3: Drylujemy je po prostu.
4: Tak.
3: Czyli można przeciąć na pół i będziemy mieli.
4: No później. Nie jest nam później wygodnie jeść śliwkę z pestką w środku, więc lepiej jest podać bez pestki.
3: No właśnie, no to coś wiemy, jak
4: ktoś
3: używamy
4: tam zęba
3: suszonych
4: nie złamał.
3: Tak, suszonych śliwek na przykład.
4: To będzie świetny dodatek, czy nawet jeszcze do grilla, który nadal się gdzieś
3: odpalić.
4: Tam, tak, dokładnie pojawia i odpalamy, czy na kolację, jest to bardzo fajny sposób na podanie śliwek.
3: śliwkowy odcinek Sekretów Szefa Kuchni. Dziękuję bardzo. Katarzyna Siekierska, restauratorka, właścicielka Sylwii Sochaczew, była moim i Państwa gościem.
4: Dziękuję.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.

0: Swift na 94.9 FM, 20 minut do 19.00, o 19.00 wiadomości, jak zawsze o pełnej godzinie. 1 września uczniowie wrócili do szkół i do szkół wrócili również nie tylko nauczyciele, ale także rodzice, zwłaszcza tych najmłodszych, bo to trzeba rozwieść, zawieść, ustalić zajęcia dodatkowe. Jedni z nadzieją, ci kilkulatkowie, którzy po raz pierwszy, to pewnie z ogromnymi nadziejami, bo szkoła to wielka niewiadoma. No ale my dzisiaj pytamy tych, którzy już szkołę dawno, dawno temu skończyli i teraz mogą tylko ją wspominać dobrze lub źle. Bartek Staniaszek pytał burmistrza Daniela Janiaka, jaki był w szkole.
1: Jakim uczniem był burmistrz, jeszcze wtedy nie burmistrz, Daniel Janiak? Czy był przewodniczącym klasy, czy zgłaszał się do takich aktywności, czy wręcz przeciwnie, ostatnia ławka, śmiechy, chichy, wszystkiego po trochu?
2: Wszystkiego po trochu, to trzeba było zapytać moje panie nauczycielki. Natomiast tak, zawsze gdzieś tam w samorządzie byłem, od samego początku chciałem też zmieniać, natomiast chyba takim osiorem trochę byłem też, ale to chyba jak każdy chłopak i to się chyba nie zmieniło.
0: Ostatnie ławki to chyba największą popularnością cieszą się wśród uczniów szkół średnich.
3: Reklama. Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
3: Reklama.

Grupa Bee Gees i Night Fever. I nieprzypadkowo ta grupa pojawia się dziś, właśnie dziś na 94,9 FM. 1 września 1947 roku w Douglas na wyspie Man na świat przyszedł Barry Gibb, wokalista i kompozytor, członek grupy Bee Gees. Tę grupę utworzył wraz z młodszymi braćmi Morrisem i Robinem. To trio odniosło niesamowity sukces w drugiej połowie lat 70. Pamiętamy ich single Night Fever, Staying Alive i pamiętamy filmy z Johnem Travoltą i z ich muzyką. Gorączka sobotniej nocy, szczyty list przebojów po obu stronach Atlantyku. W 97 roku został wprowadzony do rock'n'rollowego panteonu sławy i otrzymał nagrodę Brit za wyjątkowy wkład w rozwój muzyki. No to my też cieszymy się, że tacy tworzą muzykę.

0: Już tylko minuta dzieli nas od godziny 19, a o 19 kolejne wydanie wiadomości. Kto stoi za sierpniowym incydentem na lotnisku w Lipsku? Kto podpalił fabrykę dronów w Polsce? Szczegóły już za chwilę w wiadomościach.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Minęła 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Niemcy odpowiadają Moskwie za atak dronowy, zamykają rosyjski konsulat. Polską fabrykę dronów też podpalił obcy wywiad, mówi prokurator. Zaczęły się wypłaty czternastek, już w tym tygodniu idą przelewy na konto. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja stoi za sierpniowym incydentem na lotnisku w Lipsku. Znaleziono wtedy drona z materiałem wybuchowym przy ukraińskim samolocie transportowym. Niemieckie władze poinformowały, że to był element działań sabotażowych wymierzonych w strategiczny port lotniczy, wykorzystywany także przez NATO i do transportów dla Ukrainy. W reakcji na to niemiecki MSZ zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie, promującego w Niemczech rosyjską kulturę. Dziś znaleziono też materiały wybuchowe przy niemieckiej elektrowni. O sabotażu mówią także polskie władze w związku z podpaleniem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy wciąż nie zatrzymano. Szczegóły zna Szymon Kępka.
6: Zamaskowany sprawca miał dostać się na teren zakładu i wzniecić ogień przy użyciu łatwopalnej cieczy. Kiedy został zauważony, uciekł. Śledczy sprawdzają teraz, kto stał za podpaleniem i jaki był jego motyw. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
7: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
6: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej to nie jedyna taka sytuacja w ostatnich dniach. W Lublinie także doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. W Skarżysku straty to co najmniej 15 milionów złotych, w Lublinie ponad 20.
5: Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył o 2 miesiące areszt dla Polaka, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje. Przypomnijmy, pod koniec lipca mężczyzna zniszczył figurę Matki Boskiej i podpalił ołtarz. Przyznał się do tego, twierdzi, że objawienia w Medjugorje to oszustwo.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Koniec laby, uczniowie wrócili do nauki, a policja w wielu miastach ruszyła z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Tak jest na Śląsku, przy placówkach będą wzmożone patrole policji, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
8: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy po pierwsze dzieci w sposób właściwy są odprowadzane, czy właściwy sposób udają się do szkoły, jak również czy w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły. Czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci, policjanci nie będą mieć żadnej taryfy ulgowej.
5: Dzisiaj były uroczyste apele, a lekcje zaczynają się jutro. A gdyby potrzebne były korepetycje, w tym roku znowu zapłacimy więcej. Jak szacuje GUS, może być drożej nawet o 10%. Z uczniami jednego z liceów w Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziołka.
9: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
10: A ty?
9: Matematyka i chemia.
10: Jakie są widełki?
9: No, ja znam od 50 zł do 200.
10: To chyba dużo 200.
9: Bardzo.
11: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
9: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów. Z angielskiego dobra nie jestem, więc uznałam, że sobie go zostawię.
5: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to wydatek średnio 3000 zł. ZUS tymczasem rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi niecałe 2000 zł brutto, przy czym im wyższa emerytura, tym niższa 14.
1: Pogoda.
12: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Co w pogodzie? 20, co na naszej mapie pogodowej. Na naszej mapie pogodowej 19 stopni. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, a kolejne dni, jakie będą kolejne dni w tym tygodniu? Pochmurne. Niestety mało słońca. Wyraźnie się ochłodziło na początku września. Temperatury tak w okolicach 22-23 stopni. Przelotne opady deszczu. Jeszcze tylko przypomnę, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw i wśród tych 12 województw jest również mazowieckie, a więc intensywne opady deszczu, porywy wiatru, lokalnie grad. Takie są zapowiedzi synoptyków na najbliższy tydzień. Kiedy więcej słońca? W niedzielę, ale temperatura nie porywa. 19 stopni w ciągu dnia, a w nocy tylko 8 stopni.
12: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztu.
12: Ma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut po 19:00. Grażyna Bylimowska-Gajda, moja i twoja muzyka. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze widno, co w tej godzinie. Cała lista, długa lista muzycznych propozycji i zajrzymy do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Za chwilę będziemy głosować. Trzeba więc z nim się zapoznać po prostu.

0: Bryska i echo to jeszcze wakacyjne dźwięki, wakacyjne melodie, a teraz głosowanie. Budżet nie jest wakacyjny, budżet całoroczny, chodzi o sochaczewski budżet obywatelski. Od 15 do 30 września potrwa głosowanie w ramach właśnie tego sochaczewskiego budżetu obywatelskiego już na rok następny 2027 i mieszkańcy Sochaczewa zdecydują, które inwestycje, które projekty zostaną zrealizowane, a projekty sklasyfikowano w trzech kategoriach: małe do 5 tysięcy złotych, średnie od 5 do 25 tysięcy złotych i duże od 25 do 100 tysięcy złotych. Każdy z nas, każdy mieszkaniec Sochaczewa, bez względu na wiek, będzie mógł wskazać maksymalnie, uwaga, 3 projekty i to bez względu na okręg, w którym mieszka. Głos można będzie oddać zarówno na papierowej karcie, jak i w formularzu internetowym dostępnym na stronie konsultacje.sochaczew.pl i pamiętajcie, ważne, by karta została poprawnie wypełniona. Niepodpisane, nieczytelne lub zawierające więcej niż 3 wskazania karty zostaną uznane za nieważne, więc warto się do tego przyłożyć i zapoznać się z projektami. My na antenie Radia Sochaczew będziemy o tych projektach mówić.
1: Reklama.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Moja i Twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: One Direction, bardzo energetycznie, a my powróćmy jeszcze na chwilę do słuchaczewskiego budżetu obywatelskiego 2027, czyli to jest rok następny. Jakie są propozycje, na co będziemy głosować? Siłownia zewnętrzna przy szkole podstawowej numer 2, wartość projektu 25 tysięcy. Co jeszcze mamy? Zielona pergola na Malesinie, cień i odpoczynek na Placu Zabaw, wartość projektu 24 tysiące. Teren rekreacyjny przy szkole podstawowej numer 2, wartość projektu 100 tysięcy złotych. Na razie tylko tak informacyjnie, co jeszcze mamy? Zajęcia dla rodziców. Spotkajmy się na zajęciach dla rodziców. Wartość projektu 25 tysięcy, miejsce realizacji miasto Sochacze w Krawnice Miejskie. Tu miałyby się odbywać, jak się domyślam, spotkania. Akcja kastracja, Sochacze dla zwierząt. I wielokrotnie powtarza się taka propozycja, taki projekt, akcja kastracja. Akwaerobik, zdrowi i aktywni mieszkańcy Sochaczewa, wartość projektu 80 tysięcy złotych. Radość, ruch, zabawa, plac zabaw przy szkole podstawowej numer 3. No to mamy wybór, wystarczy tylko głosować od 15 września.
1: Moja i twoja muzyka.

0: Galantis w Radiu Sochaczew. To wrzesień, a wrzesień to nie tylko czas powrotu do szkoły, ale również czas dożynkowy. I już mam dla Was przypomnienie, zaproszenie do Iłowa. Święto Plonów 2026 w Iłowie, dokładnie w Brzozowie Starym, 6 września, czyli w najbliższą niedzielę. Jaki jest program uroczystości? Punkty stałe to oczywiście msza w kościele parafialnym w Brzozowie Starym, korowód dożynkowy i o 13.30 rozpoczynają się obrzędy dożynkowe, wystąpienia okolicznościowe i misterium chleba. Jeśli chodzi o część artystyczną, początek od 14.00 i tu wystąpią zarówno zespoły lokalne, harcerski zespół pieśni tańca Dzieci Płocka, dzieci z szkół w Iłowie, dzieci ze szkoły podstawowej w Brzozowie Starym, bo to w końcu gospodarze, zespół wielopokoleniowy, Iłowiacy, zespół Klub Senior, zespół Nasz Czas, Mateusz Kasz Staniaszek i kapela Chłopaki do Wzięcia. O 17.00 zespół Flash i potańcówka na dechach. To są dożynki w Iłowie. Tak wygląda program niedzielny. Zapraszamy.
1: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Początek roku szkolnego to dzisiaj temat numer jeden. Życzenia dla uczniów od Anny Pawłowskiej, wicestarosty powiatu sochaczewskiego.
1: Rozpoczęcie roku szkolnego. Wielu uczniów tego nie lubi, wielu się zachwyca szkołą, wielu odczuwa lekki stres. Czego im życzyć?
2: Ja im życzę tego, żeby skupili się na tym, że niebawem następne wakacje. I do przodu.
1: Z optymizmem. A jaką uczennicą była pani Ania Pawłowska?
2: Ja byłam uczennicą pilną bardzo. Byłam wzorowym uczniem. I z zachowania i z podejścia do nauki może to potwierdzić pan dyrektor Andrzej Grabarek, bo był moim wychowawcą nawet.
0: No to gratulujemy.

0: Skoro tak optymistycznie o roku szkolnym, to jeszcze jedne życzenia. Tym razem dyrektor szkoły podstawowej nr 4 w Sochaczewie Anny Kuliś.
1: Życzenia na nowy rok szkolny to oczywiście wiary w siebie przede wszystkim, aby ten rok był owocny, inspirujący, no i oczywiście szczęśliwy dla wszystkich, żebyśmy mogli za 10 miesięcy znowu spotkać się i powiedzieć, to był naprawdę dobry rok i tego wszystkim życzę.

0: Sandra Ryder, lepiej niż teraz. A u nas już za chwilę wiadomości, zaczniemy je od informacji o tragicznym wypadku na A1. Cztery osoby nie żyją, cztery są w stanie ciężkim. Szczegóły już za moment.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Minęła 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Po tragedii na A1 policja zatrzymała kierowcę ciężarówki. Kolejny rosyjski sabotaż w Niemczech. Berlin zamyka rosyjski konsulat. Iga Świątek już w drugiej rundzie US Open. Dziś wieczorem zagrają Magdalena Fręch i Magdalinet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły cztery osoby, a kolejne cztery są w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
6: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
5: Pracownicy prawidłowo zabezpieczyli miejsce remontu, podkreśla rzecznik oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marcin Twardysko.
7: Mamy również tutaj potwierdzenia i zapewnienia od firmy, która wykonywała te prace, że wszystko było poprawnie zabezpieczone. Już kilkaset metrów wcześniej była informacja o tych robotach.
5: Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w organizmie kierowcy ciężarówki. Śledczy badają jeszcze, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, niektóre się zmienić. Wśród tych pierwszych jest ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
8: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
5: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczy.
5: Podłożenie ładunków wybuchowych koło elektrowni węglowej Jęczmiełda na wschodzie Niemiec było aktem sabotażu, oświadczył minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Incydent spowodował samoczynne wyłączenie się jednego bloku elektrowni. Dziś także niemieckie władze ogłosiły, że Rosja stoi za próbą eksplozji z udziałem dronów na lotnisku w Lipsku w lipcu. W odpowiedzi Berlin zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu kultury w Berlinie. Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ale nie damy się zastraszyć, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Rosja nie wygra tej wojny. W podobnym tonie skomentowała ostatnie rosyjskie ataki w Europie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Magdalinet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek. Za to niestety już po pierwszym meczu z nowojorskiego turnieju odpadła Maja Chwalińska. Zawody na kortach Flushing Meadows śledzi Michał Waszkiewicz.
9: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszlemowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Byłam solidna i dobrze czułam piłkę. Po prostu się cieszę. Na drugim biegunie jest Maja Chwanińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura. A dziś o drugą rundę Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinet z Brytyjką Franceską Jones.
5: Mecze Polek najwcześniej około w 10:30 wieczorem.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczęła się tegoroczna edycja piłkarskiego Pucharu Polski i już mamy pierwszą niespodziankę, bo z rozgrywkami pożegnał się pierwszy przedstawiciel Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przegrało w Tarnobrzegu z Siarką 2-3. Pierwsza runda potrwa 3 dni i zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsze dziś przegrało w Tarnobrzegu z Siarką 2-3. Pierwsza runda potrwa 3 dni i zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsze dziś o 20:30. Motor Lublin zagra z Legią Warszawa. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie, a od strefy medalowej mistrzostw Starego Kontynentu dzieli je jutrzejszy ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
11: Mimo że wygrałyśmy 3-0, Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
9: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
12: Gdzieś tam myślę,

0: myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
1: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
0: Zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę, ale myślę, jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
1: Polki o półfinał Mistrzostw Europy zagrają w czwartek.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Francuz Bastien Tronchon wygrał w miejscowości Elche de la Sierra 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie na 8. etapie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie skończy się 13 września w Granadzie.
3: Tylko 13 stopni w nocy, początek września raczej pochmurny, lato stygnie, jak śpiewają Kuba i Kuba, ale zostaną z nami cenne doświadczenia wakacyjne i miejmy nadzieję wspaniałe wspomnienia. Lato słabnie, niestety przez kolejne dni nie możemy spodziewać się zbyt dużo słońca, ale na razie przed nami długi wieczór muzyczny na 94,9 FM. My jesteśmy z wami bez względu na pogodę.
4: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: To jest powtórka audycji.
2: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Mońka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Dziś pierwszy dzień szkoły. Na drogach rzeczywiście da się zauważyć zwiększony ruch, a na twarzach dzieci emocje malują się przeróżne. Natomiast szkoły, pewnie zwarte i gotowe na przyjęcie dzieci.
3: Tak, oczywiście szkoły są zwarte i gotowe. Nauczyciele już pracują wcześniej, bo co najmniej tydzień wcześniej zaczęli przygotowania do tego, żeby przygotować salę, przygotować programy, plany nauczania, żeby z 1 września ruszyć z przytupem. Dyrektorzy jeszcze wcześniej zaczęli pracować. Także myślę, miałem spotkanie tydzień temu z dyrektorami. Podsumowaliśmy te wszystkie działania, które są związane z przygotowaniem do roku szkolnego. No i szkoły są przygotowane. Jeszcze jakby takim dodatkowym potwierdzeniem było to, że odbyły się egzaminy nauczyciela mianowanego. 9 nauczycieli przystąpiło do tych egzaminów i wszystkie oceny były celujące. Także muszę powiedzieć, że naprawdę, jeśli chodzi o kadrę, to jestem spokojny, jest bardzo dobrze przygotowana.
2: To trzymamy kciuki i za kadrę, i za dzieci oczywiście, i życzymy, żeby jakoś płynnie ta społeczność szkolna weszła w ten nowy rok.
3: Tak, życzę, żeby tutaj ja mam szczególny apel do rodziców, zresztą co roku. Ja tak przypominam rodzicom, przepraszam, ale nasza rola jako osób odpowiedzialnych za wychowanie dzieci nie kończy się z wysłaniem dziecka do szkoły. Wciąż trwa i jest bardzo ważna. I ja bardzo proszę, zachęcam, żeby cały czas ściśle współpracować ze szkołą w wychowaniu dzieci, żeby interesować się, żeby korzystać z wykładów, z warsztatów, które szkoła organizuje dla rodziców. Czasy zmieniają się dużo szybciej niż kiedyś i model wychowawczy też ulega zmianom, tym bardziej, że widzimy, że ten model wychowawczy wielu rodzin jest skrajnie różny. Natomiast różnego typu zagrożenia, jakie występują, jakie mogą zagrażać naszym dzieciom, są naprawdę bardzo duże, bardzo poważne i warto, żeby więcej wiedzieć, wtedy można reagować spójnie i w szkole, i w domu. Dlatego bardzo, bardzo proszę, żebyśmy ściśle współpracowali, żeby właśnie uczestniczyć we wszelkiego rodzaju spotkaniach. To jest niezwykle ważne, niezwykle ważne. Tym bardziej, że też i spore zmiany w szkołach. Chociażby wiemy, że jest już zakaz używania telefonów komórkowych w szkole, że zmiana diety, jeśli chodzi o dzieci. Więc są to poważne wyzwania. Dlatego warto współpracować, żeby przejść przez te wyzwania łagodnie. Natomiast wracając do tych telefonów komórkowych, szkoła jest też takim, oprócz tego, że dzieci zdobywają wiedzę, umiejętności, to, co jedno z najważniejszych rzeczy dla człowieka, to jest umiejętność relacji z drugim człowiekiem. I też kształtujemy się przez te relacje i stąd uważam, że kiedy nie będzie właśnie tego pośrednika w postaci telefonu albo tego pożeracza tych relacji, to jest okazja, żeby te relacje były nawiązywane lepiej dla wszystkich stron z pożytkiem. Dlatego skorzystajmy z tego i myślę, że ten proces wychowawczy będzie przeprowadzony bardzo dobrze, bo całe środowisko chce, żeby było dobrze, więc warto współpracować.
2: I przechodzimy już do kolejnego tematu, czyli do problemów z wodą w gminie Nowa Sucha, jakie ostatnio wystąpiły. Już jest sytuacja opanowana, to trzeba podkreślić. Natomiast każde takie zdarzenie to też nowe wnioski.
3: Tak. Bardzo trudna sytuacja dla nas. Przypominam, że taką sytuację mamy pierwszy raz w historii naszej gminy. Jeszcze nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, że z powodu skażenia wody, żebyśmy musieli dostarczyć mieszkańcom wodę, ponieważ nie mogliby korzystać z naszej wody z wodociągu. Trudna sytuacja. Przypominam, że dokładnie tydzień temu były pobierane próby na stacjach uzdatniania wody. Takie próby są pobierane regularnie. W piątek wyniki tych prób i okazało się, że jest podejrzenie, że woda w części wodociągu produkowana przez 2 stacje uzdatniania może być skażona. I ja mówię, są podejrzenia, dlatego że pewności nie ma. I po analizie całej sytuacji, już teraz na spokojnie, skłaniamy się ku temu, że woda nie była skażona, natomiast zostały skażone wtórnie próbki. Że po prostu firma akredytowana, która od kilkunastu lat pobiera u nas próby wody, tym razem no, pracownik się nie wykazał właściwą odpowiedzialnością i będziemy oczywiście dochodzić swoich roszczeń, jeśli chodzi o to, bo wiele na to wskazuje, że to właśnie był efekt wtórnego zakażenia próbek wody, ale cała procedura, jeśli chodzi o podejście do mieszkańców, jest taka sama i tutaj musieliśmy zadziałać naprawdę bardzo stanowczo, ponieważ wtedy nie byliśmy pewni, że taka sytuacja ma miejsce. Musieliśmy wodę sprowadzać dla części mieszkańców gminy również do mycia, nie tylko do picia. Też przepraszam, był bardzo trudny czas, bo to był weekend i wodę mogliśmy ściągnąć do picia dopiero w sobotę. Ale już od soboty regularnie woda była uzupełniana, tak żeby nikomu nie brakło. Wiadomo, trzeba było zrobić ten wysiłek i po tą wodę się udać, czy to do sołtysa, czy podjechać do punktu, który był wyznaczony do pobierania wody. No ale wszystkich, no, powiedzmy większości mieszkańców gminy to dotyczyło i trzeba było się do tego zastosować. Także przepraszam za wszelkie utrudnienia, natomiast całe podejście pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, Referatu Gospodarki Komunalnej, Urzędu, Dyrektorów Szkół, druhów OZSP, sołtysów, wielu mieszkańców gminy naprawdę napawa takim optymizmem, że w trudnych sytuacjach sobie poradzimy, bo jest niesamowite wsparcie, mobilizacja, tak żeby po prostu jak najszybciej ten problem rozwiązać, jak najbardziej sobie pomóc i cieszę się, że ten sprawdzian wypadł bardzo dobrze. Natomiast oczywiście też nie wszystko jest idealnie i też proszę o wyrozumiałość. Tutaj też zastanawialiśmy się nad takimi wnioskami. Główny wniosek to właśnie to, że można liczyć na wsparcie wielu osób i instytucji. Drugi, tutaj szczególnie ważny jest system powiadamiania. Najbardziej sprawdza się system stosowany u nas od kilku lat przez powiadamianie SMS-ami. Niestety, na naszą wielokrotną prośbę nie wszyscy mieszkańcy odpowiedzieli i nie wszyscy podali swoje numery telefonów przy okazji składania wniosków do gospodarki odpadami. Myślę, że po tym zdarzeniu takich numerów nam przybędzie, dlatego że praktycznie za jednym kliknięciem posyłamy wiadomość do kilku tysięcy osób. I wiemy, że tak jak na przykład nie każdy zagląda na Facebooka, nie każdy odbiera informacje ze strony internetowej, tak SMS-a prawie wszyscy odbiorą prawie że natychmiast. I to jest bardzo skuteczne i miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie stosować, ale warto wiedzieć, że i zachęcam wszystkich do powiększania tej, żebyśmy powiększyli tą bazę. Też bardzo dziękuję Radio Sochaczew, bo poprosiliśmy o komunikaty, żeby mieć kolejne jakby, kolejną możliwość komunikowania i co godzinę takie komunikaty były podawane. Zarówno w momencie, kiedy trzeba było ostrzec, jak i odwołać zagrożenie. Także bardzo dziękuję. Też dziękuję pani dyrektor, pracownikom Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie, bo też bardzo nam pomagali, żeby ta sytuacja jak najszybciej została rozwiązana. Także jeszcze raz przepraszam. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali. Też proszę zrozumieć, że te komunikaty, które wysyłaliśmy, musiały być bardzo zwięzłe. Nie było czasu na szczegółowe tłumaczenie całej sytuacji. Trzeba było się skupić na tym, żeby do mieszkańców dotarła jak najlepsza informacja, tak żeby odpowiednio mogli zareagować.
2: I przechodzimy już do kolejnego tematu, czyli do gospodarki przestrzennej. Plan ogólny w gminie Nowa Sucha został przyjęty. Co to oznacza dla mieszkańców?
3: Tak, w gospodarce przestrzennej bardzo dużo się dzieje ostatnio. Niedawno przyjęliśmy dla części gminy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Od 3 lat pracujemy nad planem ogólnym, ponieważ 3 lata temu przez Sejm została przyjęta ustawa, która zupełnie zmienia podejście do planowania przestrzennego. Ten plan ogólny po części zastępuje poprzednie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, natomiast moc sprawczą ma większą. Tamten dokument to był takim dokumentem prognozującym zagospodarowanie przestrzenne. Natomiast plan ogólny działa w ten sposób, że tak jak jest w planie ogólnym przeznaczony jakiś obszar, to wydawanie decyzji o warunkach zabudowy musi być zgodne z przeznaczeniem tego obszaru. Też ten plan ogólny ma zmobilizować samorządy do tego, żeby powstawało coraz więcej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ten plan ogólny też jest bardziej rygorystyczny. Mogliśmy mniej gruntów przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. Także tutaj pole manewru było bardzo małe i stąd też spore niezadowolenie dużej grupy mieszkańców. Staraliśmy się to skompensować w ten sposób, że zachęcaliśmy do składania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, kiedy te decyzje jeszcze nie były pod jakby reżimem planu ogólnego. Takich wniosków wpłynęło mnóstwo. Mnóstwo. Powtarzam to dlatego, że jeszcze 2 lata temu wydawaliśmy je na bieżąco, czyli kto złożył, to praktycznie w ciągu miesiąca, półtora otrzymał taką decyzję. Teraz jesteśmy nimi zasypani i pewnie będziemy je wydawać przez rok, a może i dwa.
2: Jeszcze na starych zasadach, tak?
3: Jeszcze na starych zasadach. Dlatego, że też urbanistów w Polsce jest ograniczona ilość, a te decyzje są przygotowywane przez urbanistów. Trzeba się nad każdą pochylić, dokładnie przeanalizować. Mimo zwiększenia zatrudnienia nie jesteśmy w stanie, ale na pocieszenie wiem, że wielu mieszkańcom zależy na tym, żeby były wydane jak najpóźniej. Dlatego komuś się spieszy bardzo, bo chce budować, proszę do nas się zgłosić, zasygnalizować. Natomiast w większości wiemy, że się nie spieszy, bo chcieli zarezerwować sobie grunty pod zabudowę mieszkaniową na przyszłość. Proszę do nas się zgłosić, zasygnalizować. Natomiast w większości wiemy, że się nie spieszy, bo chcieli zarezerwować sobie grunty pod zabudowę mieszkaniową na przyszłość, więc myślę, że ten problem spokojnie się rozwiąże. Jeśli chodzi o nowe decyzje o warunkach zabudowy, bo do wczoraj przyjmowaliśmy na starych zasadach, od dzisiaj przyjmujemy na nowych zasadach, czyli decyzja może być wydana wtedy, kiedy jest zgodna z zapisem planu ogólnego. Ten plan ogólny jest udostępniony na naszej stronie, więc jeżeli ktoś chciałby jakąś decyzję wydać, może sobie zobaczyć. Oczywiście też może poinformować się w Urzędzie Gminy na ten temat.
2: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Mońka.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: Była to powtórka audycji.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: to koniec wakacji, ale nie koniec lata i nie koniec zabaw sportowych. Nie koniec piłki plażowej, to zapraszam Was na uroczyste otwarcie boiska do piłki plażowej, połączone z meczem inauguracyjnym, z inauguracyjnym turniejem, a to wszystko odbędzie się w Antoniewie, dokładnie na terenie OSP Antoniew, 5 września od 15. Teraz jakie są zasady? Mam nadzieję, że już zgłosiliście swój udział, a jeśli nie, to może jeszcze znajdą się dla Was miejsca. Jakie są zasady? Mecz ma mieć 2 sety do 21 punktów przy remisie do 15, w drużynie 2 osoby, czyli na boisku 2 zawodników. No to spróbujcie w ten sposób, tak mocno pożegnajcie lato. Życzę Wam powodzenia i siły do walki o każdą piłkę.
1: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A teraz taka historia ku przestrodze z motoryzowanym. Krzysztof Stanowski, założyciel kanału Zero, stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Został zatrzymany przez policję, gdy jechał 110 km w terenie zabudowanym. Tak, to prawda. Dzisiaj jechałem za autokarem do Wąchocka. Minąłem jakąś małą miejscowość i przyspieszyłem jakieś 10 metrów przed znakiem koniec terenu zabudowanego. Capnęli mnie i było 110. Tak napisał na platformie X. Dostał mandat w wysokości 3000 zł, 13 punktów karnych. A policjant powiedział mu tak: tam, gdzie piękna droga, żeby depnąć, tam jesteśmy my. No i spoko. Następne 3 miesiące na rowerze, w pogodę i z prywatnym kierowcą w niepogodę. To też z wpisu Stanowskiego. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pojeździ rowerem dla zdrowia i da innym zarobić.
0: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Lubicie komedie romantyczne? Oczywiście. No to będzie powrót takiej znanej, znakomitej komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film z 2004 roku, nakręcony według bestselleru Katarzyny Grocholi, kultowa polska komedia romantyczna. Katarzyna Grochola w tym roku wydała książkę właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później. No to kto zagra w tej kolejnej części? Rolę Judyty w pierwszej części grała Danuta Stenka i ona powróci na ekran. Byłego męża Judyty, Tomasza Kozłowskiego, grał Jan Frycz. Aktor zmarł 15 sierpnia. No i fani zastanawiali się, co się stanie z jego postacią. Wygląda na to, że nikt nie zastąpi Jana Frycza. Postać Tomasza Kozłowskiego ma pojawić się jedynie w rozmowach bohaterów. Po wiadomości o śmierci Jana Frycza autorka na swoim profilu opublikowała zdjęcia aktora i taki przejmujący wpis, a jej czytelnicy, użytkownicy pytali, no to co z jego rolą? Pisarka odpowiedziała, nikt nie zastąpi Jana Frycza, bo rzeczywiście nikt go nie zastąpi.
1: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.